0: Rambo, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: RSK Starachowice.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Piątunio 22 maja w kalendarzu. A dzisiaj, jeśli chodzi o prognozę pogody, to mamy same pozytywy. Będzie słonecznie, temperatura całkiem wysoka, do 22 stopni w Starachowicach. No i poza tym wiatr słaby. Biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Punktualnie 6 na zegarach, to SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot akcji w sprawie żołnierzy USA w Polsce. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Skąd taka decyzja?
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Dziękuję za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów.
2: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku bada prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki i jeszcze nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, choć Norbi miał pewną teorię.
0: SK Starachowice News.
5: I Bartosz Malniczy, dzień dobry. Magiczne laboratoria pod gołym niebem, zapachowe warsztaty i energetyczna piana party na finał. Starachowickie Ekomuzeum 2 czerwca zamieni się w Centrum Naukowych Inspiracji.
6: Takiej konwencji lekkiej, zabawnej. Poprzez taką konwencję przemycamy bardzo ważne. Nauka nie tylko może być fajna, ale nauka jest niezbędna.
5: A przed nami 13. Festiwal Nauki 2 czerwca, mówił dyrektor Paweł Kołodziejski. Jutro o 17:00 ostatni mecz Staru Starachowice przed własną publicznością. Zagramy z Podlasiem.
7: Jankes,
8: Kama,
7: Kama
8: i Wiktor.
7: Wiktor.
8: SK.
9: Mamy go, nadszedł piątek. Według wielu to jest dzień idealny, ale na pewno coś się do tego ideału da dodać, dorysować, stuningować, żeby był jeszcze lepszy. Na przykład ja mam taki pomysł, że wieczorny żużelek i kufelek. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na to, jak ulepszyć piątek? Messengery, telefony
10: 664-402-302.
9: No, panowie, jak ulepszyć piątek?
2: Masz jakiś pomysł?
11: Można wysłać 5 tysięcy żołnierzy do Polski.
9: Dzisiaj wieczorem już mają być?

0: 8 minut po szóstej. No mówią o nim ideał, mówią, że jest wspaniały. Piątek!
1: A myślałem, że no, o naszym Jankesiku tutaj mówisz.
0: Tam już nic nie trzeba dodawać, tam już nic nie trzeba ulepszać. Co można zrobić? Dorysować temu piątkowi, dołożyć, jakoś tak go delikatnie stuningować, żeby ideał stał się jeszcze wspanialszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ekipę Eski. W odpowiedzi na wasze pytanie, co zrobić, żeby piątek był lepszy? Zdecydowanie musiałby to być piątek wolny od pracy, mógłby to być dziesiąty, kiedy wpływa wynagrodzenie, weekend trzydniowy, to by był wtedy idealny piątek, idealny weekend, słoneczko, tak jak dzisiaj nas ładnie rozgrzewa z samego rana, piękna pogoda się zapowiada na weekend, także to by był idealny piątek.
0: No, przypominam, że już za zakrętem zerka na nas Boże Ciało. I ono wtedy sprawi, że ten piątek tak się rozmości, tak się rozgości, że przedłuży nam weekend.
1: Ty, a ja pracuję w Boże Ciało.
0: I tutaj ten dun, dun, dun, dun. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, piątek. Najlepszy piątek to jest taki, w którym zaczyna się urlop.
0: O, to ten człowiek z najdłuższym językiem świata.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
1: Znowu mówiłeś o Jankesie?
3: Pio, pio!

0: Państwo tego nie widzą, ale sytuacja wygląda tak, że Jadzia usiadła przy stole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A pod stół wszedł Jankes.
2: Ja wyszedłem właśnie z tego spod stołu. Już jest dobrze, byliśmy na kawie z Jadzią, ale było pysznie, co?
1: Pysznie.
0: Pachnie mi tu kontrowersją.
1: Poranne brasowanie.
2: Ale rzeczywiście trochę zgapiliśmy z czasem, ale jesteśmy w komplecie i bardzo... No, Kama poniedziałek do nas dołączy, jeszcze gdzieś tam występuje sobie, biega. Prasa, prasa, prasa, świat, świat, świat, hej, hej, hej.
0: Wakacje, wakacje, wakacje. Małgosia Rozenek, która prowadziła Królową Przetrwania, ten program, co się właśnie skończył, poleciała na zasłużone wakacje. Odpoczywa sobie z bogatymi znajomymi w Turcji. W luksusowym kurorcie. Wspólnie z Rozenek na zdjęciach widać na przykład Omenę Mensę.
2: O to, koleżanka też.
0: Omena Mensach, nie wiem jak to się odmienia. Ewa Chodakowska też tam.
2: Ewa, pani Ewa też, bo ćwiczą, oj, to ciężko tam.
0: Także to generalnie jest tak zwany zlot celebrytów i celebrytek na czele z Małgosią Rozenek.
1: Skoro są w Turcji, to może Radek skoczyłby zrobić coś z włosami.
2: Oho, ale przecież Radek ma ładne, długie włosy.
0: Ale zawsze da się ulepszyć, tak jak z piątkiem. Nie ma takich włosów, których nie dałoby się poprawić.
2: Dobra, na chwilę z Turcji wyskakujemy w stronę Hiszpanii, Barcelony. Barcelona, czyli FC Barcelona. Miała ostatnio taką tam dużą imprezę. Lamine Yamal, młoda gwiazda w futbolu.
0: Tak, najmłodsza, młodziutki chłopak.
2: No właśnie, zabrał na tę imprezę Barcelony nową swoją dziewczynę. Dziewczynę influencerkę, tak to teraz się nazywa.
0: Ostatnio jeszcze miał nową, to teraz jest jeszcze nowsza.
2: Teraz jest nowsza. Dokładnie. On wyznawał jej miłość wcześniej, czy ona jemu?
0: Nie, ona jest jego nową dziewczyną, tak. Ale on jest jej nowym chłopakiem, okay. Ale media sprawdziły, że ta dziewczyna, jeszcze 2 tygodnie temu,
2: czyli ona wyznawała miłość komu innemu.
0: Wyznawała miłość.
2: A teraz przyszła na imprezę już z nową miłością, czyli z Yamalem, Lamilem. No i tak to wygląda właśnie, no.
0: Czy ty coś z tego rozumiesz, Jadziu?
1: Kiedyś mówili, że świat pędzi. To teraz on jeszcze bardziej przyspieszył. I zapiernicza.
3: O, poranne prasowanie. No. Tylko w Radiu SK.
0: Kurczę, no. Nie wiadomo teraz już kto z kim, no. Za tydzień ja będę wyznawał Jankesowi miłość na
2: to
0: Instagramie.
2: Też. Najważniejsze, że Jadzia jest z nami. O. Od rana, prawda?
1: Tak jest.
2: A teraz będziemy się całować?
1: Później.
2: Później.
0: To ja wam zrobię zdjęcie i wrzucę na Instagram SK.
1: Może być. Będziemy tymi, czym jak to się mówi?
0: No, tym na i.
1: Na in coś tam.
0: Najważniejsze, żeby płacić.

0: Za chwilę 6.30, za chwilę kolejne newsy. Na pewno słyszałeś najważniejszy news z nocy.
1: Nie wiem, spałem spokojnie. No.
0: Prezydent Donald Trump napisał, że jednak 5 tysięcy żołnierzy przyjedzie do
1: to
0: Polski.
1: Wczoraj wieczorem, nawet w ciągu dnia już wyszło.
0: Szkoda, że matura z matematyki już była, bo to by było zadanie. Najpierw zabrali 5 tysięcy, potem powiedzieli, że 4 odnoszą, a potem znowu 5 przyjedzie.
1: Jak myślisz, ile przyjedzie?

0: Reklama.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Dawid Bąk, dzień dobry. Dzisiaj pogoda będzie dopisywać. Szykuje się zachmurzenie małe, nie zabraknie słońca na skali w Starachowicach do 22 stopni. No i taka pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 6:30, Eskanios, Jakub Krzyżak. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
13: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
12: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang z kolejną akcją charytatywną. Piotrek chce przejechać rowerem całą Polskę. Od Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Wszystko będzie oczywiście na streamie na żywo, a po szczegóły wpadajcie na SK.pl.
14: SK Sport News.
12: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na Mundial. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca 40-letni Manuel Neuer. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6, 7-5.
15: Jan, Eskana
16: i Wiktor
15: w Radiu Eska.
0: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, wyjątkowy dzień, 22 maja.
9: Mówią o nim ideał, jeżeli chodzi o dni tygodnia, ale na pewno coś da się poprawić. Co zrobić, żeby piątek był jeszcze lepszy?
15: Sienka, ja ten piątek co przesiadam tak do środy, no bo środa też mamy piątek, więc to by był idealny tydzień, nie?
9: Ćwiczenia z rozciągania.
0: Prosimy o więcej, oczywiście rozpędza się również Nicki Minaj i Justin Bieber. No, nasz znajomy.
9: Właśnie, podobnie do mnie, nie?

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me, czyli w wolnym tłumaczeniu, tak przy piątku, nie kładź wina na mnie. Don't put the blame on me, nie kładź wina na mnie.
1: Proszę Państwa, przepraszamy za usterki, ale już wracamy oczywiście 20 minut do godziny 7. Tego Wam zawsze zazdrościłem, mogę Ci powiedzieć śmiało, jeśli chodzi o Zieloną Górę.
2: Że mamy uniwersytet.
1: Że macie więcej studentów, dokładnie na pokładzie. To zawsze tak mnie trochę mówię, no dobra.
2: Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski, WSI, wszystko było.
1: No dobrze, dobrze. Dobrze, w porównaniu do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd również nadajemy. Kontrowersje, słuchajcie, są wokół stołówki w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: O, to już ekskluzywne studia, naprawdę.
1: Tam jest rzeczywiście problem, powiedzmy, bo studenci mocno kręcą nosem, że ciężko coś tam sobie tak wejść, kupić i po prostu wyjść szczęśliwym i zostawić trochę pieniążka jeszcze na wieczór. Ceny dani nie są na studencką kieszeń, tak mówią, miało być przystępnie i tanio, czyli właśnie po studencku, a jest tak, że na przykład kanapka z łososiem kosztuje, łososiem kosztuje 16 zł. Poproszę kanapkę.
2: Za moich czasów najpopularniejsza kanapka studencka to był chleb posmarowany nożem. Jankes
1: i Wiktor. Albo zupa parówczanka, prawda?
2: A, czyli woda po parówkach.
3: Reklama. Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
4: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: I po reklamie.

0: to kto, kto daje głos? Ty czy ja?
1: Dawaj, ja dzisiaj przywalę, zobaczysz.
0: Krzyk, Krzysztof.
2: Happy birthday to you.
3: Hej, Krzysiek!
4: Eska, Krzysiek! Urodziny.
0: Jednak jak Krzychu zawoła Krzysztofa... Dzień dobry, Krzychu.
3: Krzychu, jesteś?
5: Dzień dobry, jestem.
3: No nie, ja się zbliżam do mikrofonu, będę źle.
0: Cześć, Krzysztof.
1: Cześć, Krzysiu. Dzień dobry.
5: Witam.
0: A może
5: dzień
0: właściwie
5: dobry.
0: Powinniśmy do ciebie mówić Bob, czyli Bob Budowniczy, bo ty masz taką zdolność, z tego
1: wszystko
0: co wiemy,
1: potrafi?
0: Że nie ma rzeczy, która by się w domu nie popsuła, której byś nie naprawił.
1: Tak nam napisała tutaj twoja... No właśnie, możemy powiedzieć?
0: No chyba tak.
1: Możemy.
0: Twoja żona, stary, powiedziała, że to ty jesteś tym gościem.
6: Bob Budowniczy.
5: Tak czasami wychodzi.
6: Bob Budowniczy nie jest sam.
1: Krzysiu, powie, a czym się zajmujesz na co dzień?
5: Mhm. Na co dzień? Na co dzień jestem technologiem.
1: Kurde.
0: I co robi technolog właśnie? Bo ciężko jest nam to wyobrazić chyba, sobie. Nie?
5: Technolog tworzy technologię do obróbki ciężkiej, programy.
1: Technolog żywności, powiedziałem.
3: CNC.
0: Gdybyś dostał do naprawy, poprawienia i stuningowania taki dzień jak piątek, co można ulepszyć w piątku, żeby był jeszcze lepszy? Co by technolog z nim zrobił?
5: Mm-hmm. Na pewno przyspieszył czas.
1: Jak to, żeby szybciej minął?
5: Zwłaszcza pierwsze 8 godzin.
1: Poprosimy. No to poprosimy. No dobrze, Krzysiu, mamy prezent dla ciebie. Twoja żona po pierwsze wyznała miłość, napisała nam taką laurkę, że głowa boli. Nie mamy tyle programu, żeby całość czytać. Jest cudowna, wspaniała, na pewno teraz nas słucha.
0: A że w tej laurce napisała, że ona razem z dziećmi składa ci życzenia, to mamy dla ciebie i dla dzieci czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
5: Super.
1: Tam będziecie sobie latać fajnie. Co masz do powiedzenia swojej żonie, która pomyślała o tobie? Prosimy? O!
5: Że ją kocham.
1: No. Króciutko, to jest to.
0: Najprostsze są najskuteczniejsze podziękowania.
6: Radio.
1: Krzysztof, wszystkiego fajnego dla ciebie. Trzymaj się, kochany.

0: tutaj SK w piątek 22 maja, 4 minutki, będzie z nami godzina 7.
1: Mamy oryginalną odpowiedź na pytanie, jak ulepszyć piątek.
0: Kupić sobie tramwaj?
1: Tak jest.
0: Ale po co tobie tramwaj? Gdzie ty będziesz na tramwaj jeździł po Zielonej Górze?
1: No postawię przed domem i w odpowiedzi na wszystkich z Gorzowa będę mówił, że jednak są tramwaje w Zielonej Górze.
2: Kama. Kama.
0: Oczywiście, bądźcie blisko radia za chwilę o tym, że można sobie kupić tramwaj. Tramwaj kupujemy w Szczecinie.
1: A wszystko w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Pogoda konkretnie się poprawiła. Dzisiaj w Świętokrzyskiem dużo słońca do końca dnia, 22 kreski maksymalnie na starechowickich termometrach. Weekend też będzie przyjemny, no w niedzielę nawet do 25 stopni w regionie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polskie władze reagują na zapowiedź Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w mediach społecznościowych zapewnił, że USA wyślą do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak reagują prezydent i rząd.
3: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pentagon wcześniej oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
2: Dwoje polskich uczestników flotylli jest już w drodze do Turcji. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
5: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
2: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
6: Może złożymy się i kupimy sobie taki tramwaj jeden.
7: Ja bym brał.
8: Problem jest tylko, że to nie skręca. Musisz cały czas jechać prosto.
9: A to niedobrze.
10: SK Starachowice News.
11: I Bartosz Melniczy. Dzień dobry. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej jadą na pustynię w Utah. Młodzież weźmie udział w zawodach łazików marsjańskich, mówi student Piotr Chochuł.
12: Czujemy na pewno respekt do pozostałych drużyn, ponieważ wszyscy bardzo intensywnie pracują nad swoimi konstrukcjami. Natomiast zamierzamy walczyć do ostatniej chwili o to, aby wypaść jak najlepiej.
11: Start zawodów 27. Kibicujemy naszym. W Starachowicach startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy swoje projekty będą mogli zgłaszać od początku do końca czerwca.
13: Kama i Wiktor.
7: Minutki po godzinie 7, że piątek to ten wyjątkowy dzień, można jakoś ulepszyć?
14: No to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi u was, po drugiej stronie głośnika.
15: Żeby piąteczek był idealny, to najlepiej wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Pracujemy do czwartku, piątek wolny.
7: To co, idziemy do domu w takim razie.
16: Dziękujemy. Dzień dobry.
7: Do usłyszenia. Słyszymy się w poniedziałek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To numer jeden w naszym kraju, w całym kraju, w każdej rozgłośni radiowej. Męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino.
2: Wjeżdża coraz lepiej, no. I oby jeszcze coraz więcej par uszu się przekonywało do tego kawałka. A pamiętasz to granie sprzed paru tygodni?
1: Pewnie, że tak. BDS i Disnaraka. Wspieramy oczywiście i machamy w stronę wszystkich osób, które są z nami gdzieś tam w szpitalach. I niech moc będzie z wami. Całe szczęście są osoby, które robią niebywałe rzeczy, które dodają mocy, no tym właśnie, której tej mocy często brakuje.
2: No i kurz i pieniądze jeszcze nie opadły po tej zbiórce, a Łatwogang już rusza z kolejną. Czytamy, że tym razem chce zebrać 12 dużych baniek na leczenie chorego Maxa. I znowu będzie stream, ale nie stacjonarny.
1: Okej, okay. Jak to będzie wyglądać teraz?
2: Teraz na live'ie, który będzie można obserwować, Łatwogang przejedzie Polskę z góry na dół, z gór do morza. Wszystko za jednym razem, za jednym podejściem ma przejechać kraj. My to będziemy obserwować, a przy okazji wpłacać kasy na leczenie.
1: Ale czym jechał?
2: Na rowerze.
1: Rowerem?
2: Tak.
1: Ale no to wspaniała historia. Niesamowite facet, czyli Piotrek Łatwogang. A tak przy okazji, tak, popieramy, wspieramy. Cieszę się bardzo, że będziemy to wszystko razem przeżywać, bo to już wkrótce. Ja tak przy okazji sprawdziłbym, czy Jurek Owsiak przypadkiem nie ma nieślubnego syna.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Ale rzeczywiście, a kiedy on jedzie? Kiedy rusza tym rowerkiem? Bo gdzieś to mi uciekło.
2: Napisali, że wkrótce.
1: Wkrótce. Tak. No dobrze, będziemy obserwować.
2: Wkrótce jest tak.

0: Zapraszam na stację benzynową.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Kto nam zabroni? Skolin ma swoją stację, Eska ma też swoją stację. Podjeżdżajcie, tankujemy wasze fury.
0: Tamta jest różowa, ta jest pomarańczowa. Halo, dzień dobry, Sandra przy telefonie?
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Sandro. Byś posiedziała w domu, a nie tylko jeździć i jeździć.
3: Oj, przydałoby się trochę pozwiedzać, a nie tylko w tym domu siedzieć.
0: Ale wiesz co, do Niemca będziesz jechać i jeszcze mamy za to zapłacić.
3: No akurat jest super okazja. Opowiadaj. Moja cicia kończy 70 lat i jedziemy zrobić jej niespodziankę. Nie wie, że przyjedziemy, więc no przydałoby się trochę zatankować to autko.
2: Skąd dokąd macie jechać?
3: Z Poznania do Wuppertalu.
2: Wuppertal. Gdzie jest Wuppertal?
3: Wuppertal, tak. Okay. No na drugiej stronie ponad 700 km.
2: To tam jeszcze mijamy Berlin i jeszcze kawałek. Jeszcze tam,
3: tak,
2: na dół do góry.
3: I jeszcze dalej.
0: Okay. Jakie macie spalanie w samochodzie? Ile ta wasza fura mniej więcej pożera paliwa? Bo tak próbujemy wysądować, czy SK wystarczy.
2: Czy damy radę?
0: No, czy dojedziemy do Wuppertalu?
3: No tak myślę, z 6 litrów na 100, jakoś tak.
0: To jak będzie dobrze wiało w plecy, to dojedziecie.
2: Dojedziecie. I tak też się stanie, bo tankujemy twoją furę oczywiście do pełna.
3: O kurczę.
2: No, zgłosiłaś się, no i masz nas w telefonie i mnóstwo paliwa w swoim samochodzie. Kiedy wyjeżdżacie?
3: W czwartek.
2: Dobra, będziemy oczywiście dmuchać. Waszą furę proszę ucałować oczywiście tam ciocie, tak ciocia?
3: Tak,
2: a ciocia. Ciocia ma polskie imię czy niemieckie?
3: Hanka, polsko-niemieckie.
0: Pamiętaj też, że jak skończy się zasięg Eski, to żeby znaleźć jakieś fajne niemieckie odpowiedniki naszej stacji radiowej.
3: Mm-hmm. Oj kurczę, nie wiem, czy tam znajdę, ale
2: coś tam mają,
3: poszukam.
2: Kisy, nie kisy i te inne takie, naprawdę.
0: Der, die, das ist Eska.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, no duet idealny, 7:30 już za chwilę.
1: Ach, uwielbiamy oczywiście, tańczymy w studiu, prawda? Yeah! Przygotowujemy się do weekendu, do piątku, no ale może ten piątek jakoś ulepszyć i o to was dzisiaj pytamy z samego rana.
2: Piątek można ulepszyć tak, że na początek musi być kawa, a następnie wypełnienie formy o urlop na poniedziałek. A,
0: ja po kawie zawsze wypełniam formę. Jan,
1: Wiktor. Przepraszam za kolegę.

0: Reklama.
1: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka ZOO zaprasza. Radomka Turska 10.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
6: I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
14: Nadciąga bomba ciepła do regionu świętokrzyskiego. Dzisiaj jeszcze komfortowo 23 stopnie, a w weekend niewykluczone, że ponad 25. Kresek wskażą starachowickie termometry. Nie będzie brakować słońca w najbliższych dniach.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Minęła 7.30, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Bogucki wezwany do prokuratury. Szef prezydenckiej kancelarii ma odpowiadać na pytania śledczych w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwania dostali też inni urzędnicy kancelarii. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6,48, 98 7,06, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
0: SK Sport News.
15: Znamy już trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ogromną sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa. Po raz trzeci wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą zawodnicy Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Tu sprawa awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nassr w ostatniej kolejce zwyciężył 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przypieczętował w najlepszy możliwy sposób, dwukrotnie trafiając do bramki.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W radiu RSK.
17: No i król całego tygodnia, czyli piątek, zjawił się w kalendarzu. Dzień dobry, witamy go.
18: Myślałem, że o mnie mówisz, ale no dobrze, przepraszamy. No dobrze, no ale... piątek, jak go ulepszyć, tak?
17: Tak samo jak można ulepszyć piątek, można ulepszyć Jankesa. Da się, czy nie?
19: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
17: Albo w piątek straciłby na atrakcyjności, bo by pachniał poniedziałkiem.
20: Pytanie proszę powiedzieć. Pozdrawiam.
17: Jak ulepszyć piątek?

0: Wiktor, Vivaldi, Waligura i cztery pory roku. 38 minut po 7 rano.
1: Dziękujemy pięknie, tak, zgadza się. Co to znalazłeś? Co to za historia spod Jarosławca?
0: Trzymajcie się, bo to trzeba sobie w głowie rozrysować, jakby Jacek Gmoch to pan wam przedstawiał. Otóż...
1: Jest droga, tak?
0: Jest droga pod Jarosławcem. I to nawet całkiem spora, bo obwodnica, taka obwodnica szybkiego ruchu.
1: Obwodnica, to się szybko jedzie.
0: I policjanci na tejże obwodnicy zatrzymali mężczyznę, uwaga, jadącego elektrycznym wózkiem inwalidzkim.
1: Pan jechał sobie, okej, drogą szybkiego ruchu, obwodnicą, dobrze.
0: Twierdził po wszystkim, że wszystko jest w porządku i że on nie widzi żadnego problemu.
1: No i pięknie, no ja mam... Ale mam wrażenie, że oprócz problemów też nie widział żadnych znaków drogowych. Jan, Kama i Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Jedni coming home, a inni going na komunię. Czy da się połączyć imprezę komunijną z problemami pęcherzowymi? Da się, jeżeli ma się Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia by byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu. Tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam,
2: dobra,
3: proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać, albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej, nie, u nas się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej, dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno, tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko, dobra, tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście, dobrze, dziękuję. Ślicznie.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: To byłaby taka pamiętna komunia, prawda? Z jedną toaletą.
0: Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie podawanie piwka na komunii.
5: No nie wolno, jak to?
0: No jak wujek poprosi, to czasem nalewają, ale lepiej nie,
5: nie
0: bo
5: wolno,
0: kolejka
5: nie wolno,
0: do
5: nie
0: toalety
5: wolno
0: się zwiększa.
5: Nie wolno. Pamiętajcie, zgłoszenie oczywiście do Nosela na sk.pl. Tam sobie chłopak mieszka.
0: A, przepraszam, to jest herbata, pomyliło mi się. No, a właśnie, kolor ten sam.
5: Dobra muzyczka, to jest wyjątkowy numer. Talk to you.

0: Jankę, stańczy na krześle. I bardzo dobrze. Piątek z samego rana, ósma za chwilę.
1: Kochamy ten numer, a w zestawie z truskawkami smakuje jeszcze lepiej oczywiście.
0: Kaszubskie truskawki pojawią się, to podobno jest jakiś ewenement. Mówili nam...
1: Ale są naprawdę pyszne rzeczywiście. Coś tam takiego dodają, że są najlepsze.
0: Każą kupować polskie, a będą wciskali nam kaszubskie.
1: Za chwilę o tym w newsach między innymi.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: I Wiktor.
4: No to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
17: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
16: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
18: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Piątek ciepły będzie w Strachowicach, do 22, może 23 stopni wzrośnie temperatura. Będzie słonecznie, weekend też zapowiada się pogodny, w niedzielę nawet ponad 25 kresek, zobaczymy na skali.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Zbliża się ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.
3: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
2: Komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk. W ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy?
4: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
5: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
4: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
2: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kaszubska truskawka, tuż, tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
0: SK Starachowice News.
1: I Bartosz Manicz. Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Do ataku doszło w trakcie juwenaliów. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
7: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się ze sobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
1: Informuje Jacek Borek z Kieleckiej Komendy. Kobietom może grozić nawet do 5 lat więzienia. Dziś 17. Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym odbywają się w Kielcach i Strawczynku.
8: Young Youngers, Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, witamy. 2 minutki po godzinie 8.
10: I dzisiaj ulepszamy ideał, bo wiemy, że piątek jest najlepszy, idealny w całym tygodniu, ale na pewno coś da się zrobić, żeby był jeszcze fajniejszy.
11: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
10: A nie, no to tak się nie da, nie. A coś innego
12: ktoś
10: jeszcze?
12: Pytacie, jak ulepszyć piątek? Każdy weekend byłby cudowny, gdyby przed wyjściem z pracy była wypłacana weekendówka.
13: Na koniec miesiąca byłby cyrk.
9: No. Ale to jako dodatek miałoby być, tak?
13: A to tak, no pani nie właśnie tak to bym nie miał na ratę na koniec miesiąca, bo wtedy mi się wszystko płaci.
10: Słuchajcie, ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: Shape of You.
1: O, to ten kolega Łatwoganga, Ed Sheeran.
2: Zgadza się, Azizam. Azizam to się wydarzyło w Argentynie, prawda? To jest fajna historia.
1: To dawaj, co się stało, opowiadaj.
2: Nie wiem, czy słyszeli wszyscy, czy nie, ale może nie. Dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO.
1: Aha, o latających spotkach i kosmitach.
2: Tak, tak. Zamiast ufologa,
1: co byłoby naturalne,
2: zaprosili urologa. Ale tak wyszło rzeczywiście. Dzień dobry, witamy w naszym studiu. UFO, urolog. No naprawdę tak było, no rzeczywiście. No pomylili się, no.
1: Dziennikarzom argentyńskim i od razu kosmitom też chcieliśmy wytłumaczyć, rozwiać wątpliwości, że kolonoskopia...
2: Kolonoskopia, lubimy.
1: To nie jest zabieg na kolana. Ja!

0: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Tak patrzę do tyłu na tę kolejkę osób, naszych słuchaczy, którzy chcą z nami lecieć. O Jezuś.
2: Proszę powiedzieć tamtym z tyłu, że może być ciężko.
3: To jest najbardziej imprezowa grupa, jaka odwiedzi lotnisko Okęcie. Przypominamy, że startujemy w przyszłym tygodniu w piątek z samego rana i czekają nas dwie szalone noce, ale nie wiadomo gdzie.
1: No właśnie, odlot ściśle tajny. Naprawdę nie, my tam naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Wiemy już z kim, ale nie mamy jeszcze kompletu słuchaczy, którzy z nami polecą.
3: I w tej sprawie pojawia się teraz Mateusz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda z odlotem ściśle tajnym?
4: Tak naprawdę zainspirowali nas znajomi, którzy też brali udział w waszym konkursie. Mocno spontanicznie stwierdziliśmy, jeśli oni mają szansę, to my też musimy spróbować, więc też polecieliśmy z tym tematem.
3: Okej, okay. No dobrze. No i teraz będziesz mógł im się pochwalić, że to wam się udało, jeżeli się uda.
1: Okej.
4: Okay. Jeżeli się uda.
1: Ale też wiemy, że dzisiaj twoja dziewczyna ma urodziny, Iza.
4: Zgadza się, Izabelę pozdrawiam. Jak będzie to odsłuchiwać kiedyś, to wszystkiego najlepszego.
1: Okej. Dokładnie. Może też być tak, że rozumiem, że nie miałeś prezentu, wymyśliłeś, dobra, załatwię odlot ściśle tajny, będzie załatwione.
4: Właśnie w ogóle nie myślałem o tym, więc prezent jest kupiony, będzie niespodzianka, a to jest taki bonus, totalny bonus, jeśli
3: tak
4: się uda.
3: Wiesz, tak przy okazji, kochani, mam taką informację, spadamy za granicę na weekend.
4: Ale nie wiemy gdzie.
3: Tak jest.
1: No dobra, no naprawdę nie wiemy gdzie. Za chwilę kapitan się po raz kolejny odezwie.
3: Czaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
4: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego. Odwiedziliśmy już trochę krajów i za każdym razem spotykają nas tak dziwne przygody, że jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko.
1: Co wymyśliłeś za historię w Maroku?
4: Tak, byliśmy w Maroku, przyjechał po nas 13-latek autem, zawiózł nas do centrum Mediny, a potem okazało się, że brakuje nam pieniędzy w portfelu. Tak z dnia na dzień coraz więcej nam brakowało, a portfele zostawały w pokoju, więc stwierdziliśmy, że musimy to wyjaśnić. I oni przyszli po nas, zaprosili nas na dach. Ja byłem przekonany wtedy, że to już jest koniec, to jest nasz koniec, ale powiedzieli, że rzeczywiście w takim razie przepraszają, że musiało dojść do pomyłki. I wszystko się wyjaśniło dobrze, natomiast Medina w Maroku nam rzeczywiście zrobiła historię.
3: Myślę, że trafiliśmy na odpowiednich ludzi, Jankę.
1: Ja się boję, bo znam też siebie i ciebie, więc plus kolejne takie osoby robi się naprawdę problem. Ale zaryzykujmy.
3: Czy mógłbyś w imieniu całego szefostwa Radia SK ogłosić tę radosną nowinę?
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
4: Rewelacja!
1: Lecimy razem rzeczywiście w nieznane. Wciąż nie wiemy. Pan kapitan tutaj już się wyrywa. Daj mu głos.
3: Mateusz, posłuchaj, bo może to akurat pomoże nam odkryć karty tego miasta, tego kraju, tego miejsca.
5: Tutaj kapitan. Wasz kierunek może kojarzyć się z geometrią.
1: O, z geometrią. Taki Krzysztof Rutkowski.
4: Geometrią. No Krzysztof, to mam pewne podejrzenia.
1: No, Maroko?
4: Grecja?
1: A może... Nam też pachnie Grecją coraz bardziej, rzeczywiście.
4: Nie, coraz bardziej.
1: A trójkąty, kwadraty, Dawid Podsiadło?
3: Trójkąt bermudzki, może tam polecimy?
1: Tam nie ma chyba euro.
4: Możemy się zgubić wtedy.
1: Dobra, kombinujemy, wymyślamy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w naszym samolocie, które już wkrótce, bo za tydzień w piątek leci właśnie w nieznane wciąż.
3: I przypominamy, tu ścieżka dostępowa jest jedna, prowadzi przez wasze smartfony. Ściągnijcie aplikację Eski, tam się zarejestrujcie, tak jak zrobił to Mateusz. Zostawcie swoje zgłoszenie, bo jeszcze kilka miejsc mamy.
0: Odlot ściśle tajny.

Underneath Your Blue, 24 minuty po godzinie 8. No właśnie, Niebieskie Morze też miało być. W tych zapowiedziach gdzieś się przewijało, że to lokalizacja niedaleko morza, jeżeli chodzi o odlot ściśle tajny. Nasza eskowa lokalizacja, to teraz znajdujemy się przy newsach i za chwilę Krzyżak na ten temat.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy Hit Roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Ostatnie dni maja zapowiadają się bardzo ciepłe. Dzisiaj do 23 kresek w Starechowicach. W weekend nie dość, że dużo słońca, to gorąco. W niedzielę nawet 26 stopni się pojawi. Prognozę na najbliższe dni znajdziecie na sk.pl.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prawdopodobnie będzie dziś ostatnie przesłuchanie w tej sprawie, o której mówi cała Polska. Za pół godziny sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą w akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalna towaru to ponad 1 300 000 złotych. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do nawet 20 lat więzienia. Referendum w Krakowie już w niedzielę. O północy rozpocznie się cisza referendalna. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu prezydenta i Rady Miasta. O szczegółach piszemy na sk.pl.
14: Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: No i co, lecimy dalej? Dobrze, dobrze.
16: Tak jest, no szlifujemy ten piątkowy diamencik. Wiemy, że to jest dzień idealny. Wiemy, że on już jest wymuskany, wyczekany. Ale co zrobić, żeby był jeszcze lepszy?
15: Jak go doprawić?
17: Dzień dobry, Radio SK, z tej strony Michał. A ja myślę, że piątek byłby jeszcze lepszy, jakby był w czwartek. O!
16: A, ale to nie, bo to wtedy środę. Piątek byłby w środę.
15: W środę.
16: No, a potem byśmy przesunęli i byłby we wtorek.
15: A. Dziękujemy, musimy to sobie jeszcze przemyśleć.
16: Czy jest ale Jacek Gmoch na sali? Czy ja mogę pozwolić sobie na taką ekstrawagancję i odebrać jeszcze jeden telefon?
15: Poprosimy.
18: Tu Sandra. Jak umilić sobie piątek? Dziecko jedno odwiezione do przedszkola, drugie do dziadków. I myśl, jutro weekend, jutro wolne. A jutro mam jeszcze urodzinki. Zagrajcie coś fajnego.
16: A, proszę bardzo.

0: Ja już czuję piątek w tej playliście. Pachnie imprezowo ładnie.
1: Ellie grillem, Goulding, jakiś grill.
0: Illenium. Don't want your love.
1: A na koniec w ogóle będę miał takiego suchara na temat grillowania. Ale właśnie, to za chwilę.
2: Usłyszałeś na korytarzu od naszych kolegów suchara i nie chcesz go opowiedzieć cały
1: opowiemy
2: czas.
1: Opowiemy przed dziewiątą, bądźcie z nami, ale teraz co innego, opowiemy, co się dzieje w Sejmie. To tam się dzieje oczywiście.
0: To jest informacja też taka jakby piątkowa, imprezowa, bo okazuje się, że, uwaga, 473 litry alkoholu znajduje się we władaniu Sejmu. I to jest produkt, który został zapieczętowany, zabezpieczony.
1: Proszę zabezpieczyć, zapieczętować, żeby nikt nie wypił.
0: Leży w piwnicy, za kratami.
1: Po tej akcji jak zakazali, prawda, że tam koniec, nie ma pić alkoholu.
0: Tak jest, jakiś czas temu zakazali, a że leżał w tych sejmowych restauracjach i był też pochowany po szafkach.
1: No dużo tego było, co?
0: Musieli to zamknąć do skrzyni. I teraz piszą w internecie, pytają w artykule, co się z tym stanie? No 473 litry. Wiadomo, że na pewno nie można tego sprzedać, nie pójdzie na wolny rynek. No i jest problem, bo miejsce zajmuje, przestrzeń zajęta. Co z tym zrobić?
1: Ale to powinno trafić do partii, która w najbliższych wyborach przekroczy 40%. No, 40%. Tak. I Wiktor.
0: No, to co?
1: No, przerwa.
0: Po kawce.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: I po reklamie.

0: Słuchasz tego słuchara?
1: No chciałbym, no Kitra też cały czas się,
0: słuchasz się tutaj dopytująco z tym słucharkiem.
1: Suchara. Słuchaj, jest tak, mamy dwa typy reakcji. Umówmy się, że zanim ten suchar pojawi się na antenie, jak będzie dobry, jak będzie taki suchar soczysty, w sensie taki jak powinien być...
0: To jest udane.
1: Tak. A jak się okaże, że jednak nie wejdzie...
0: Okej. Tak jest, dobra. Dobra, dwa dźwięki są dobre. Uwaga, mogę już?
1: Dawaj.
0: Czy cały kraj jest gotowy? Bo ja jestem słaby. Tak się... Taka słaba zapowiedź, ale naprawdę nigdy.
1: To pamiętaj, żeby...
0: Ale jest krótki, więc powinno się udać.
1: Nie zaczynaj od puenty, tylko od początku.
0: Dobra. Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Dobre!
1: Fajne, fajne. Powiem znajomym, bo nie słuchają radia.

0: Goście, goście, goście. W studiu pojawił się Mati Fuczyło, ale nie jest sam.
1: Dzień dobry, razem ze mną jest Taco Hemingway.
2: Ojejku, dzisiaj, przecież jutro Taco występuje na PGE Narodowym. Ja dzisiaj idę, oj, cudownie.
0: Co prawda Taco jest z kartonu, ale to nie przeszkadza, żeby był naszym gościem.
1: Jest za to bardzo przystojny.
2: A powiedz, bo tu masz fajną akcję, za chwilę wyskakujesz ze studia i lecisz rozdawać bilety na...
1: Szukajcie mnie dzisiaj w Warszawie, bo to oznacza jedno. Mam dla was podwójne wejściówki na Taco Hemingwaya.
2: Ale super.
1: Kto chce się zgłosić, ten słucha Radia S-ka.
2: Super jest to radio, naprawdę.
0: A już za drzwiami stoi papież radia.
3: Chodź Rafał.
0: Rafał Adamczak.
2: Powiedzieli, że jesteś papieżem radia.
0: Czytam, Adamczyk.
4: Mylą mnie niektórzy. Dzień dobry.
2: Habemus Piątek.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Tymczasem zdaje się, że w weekend odpalimy grille. Będzie bardzo ciepło, w niedzielę nawet 26 stopni. A i poza tym powinno być pogodnie. A dzisiaj w Strechowicach maksymalnie do 23 kresek. Noce i poranki w najbliższych dniach również powinny być całkiem ciepłe.
1: Wybiła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
2: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
3: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
2: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
4: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
2: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
1: Senat bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ten podejmie na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogęk rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
5: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
1: Mówi Piotr Hanckę, Łatwogęk. Przejazd i stream startuje po południu. Więcej o akcji
6: SK Starachowice News.
7: I Bartosz Manicz. Klamka zapadła działki przy ulicy Leśnej w Starachowicach, sprzedane za ponad 1 800 000 zł. Transakcja doszła do skutku mimo głośnych protestów i petycji podpisanych przez blisko 2000 mieszkańców, którzy obawiają się betonozy. Prezydent Materek broni decyzji.
8: Bardzo, bardzo mocno liczę na to, że w przyszłości w tych miejscach będą mogły powstać chociażby budynki wielorodzinne.
7: Szerzej do sprawy na sk.pl wracamy. To będzie ostatni mecz przed własną publicznością Staru Strachowice w tym sezonie. Gramy jutro o 17:00 z Podlasiem Biała Podlaska.
9: 8:40, za chwileczkę pierwsza podpowiedź, gdzie szukać ostatnich biletów na warszawskiego Tako, które ma śmigający po ulicach, a może wcale nie po ulicach Warszawy Mati Fuczyło. No i oczywiście zapraszamy na Instagrama w tej sprawie naszego eskowego, a ja będę grał wasze ulubione hity na czasie. Fukaj i Vito Bambino zaczynają. Rafał Adamczak, dzień dobry.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Zobaczyła Pink, You and Your Hand w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaraz muzycznie Bibi Rexha i Fearless New Religion, 19 po 9. Jeżeli jesteście w Warszawie i smutna wasza mina, bo wiecie, że dziś i jutro Taco Hemingway na Narodowym, a wy biletów nie macie. Jest lekarstwo, moi drodzy. Jest lekarstwo, jest sposób. Słuchajcie uważnie. Nasz człowiek, Mati Fuczyło, co już mogliście zobaczyć na Instagramie SK-owym, czeka z kolejnymi biletami na dzisiejszego Taco. I teraz uwaga, konkretne podpowiedzi, gdzie czeka? Na następnej stacji metra. Na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. A jak już znajdziecie Matiego, to trochę oczywiście pamiętajcie o tym, żeby sprzedać mu szyfr, a ten szyfr to Taco. Szyfr Taco na następnej stacji metra. Mati czeka. Na tej, gdzie można spotkać smutną zakonnicę. Więcej nie powiem, ale zaglądajcie do naszego Instagrama koniecznie i no, ruszajcie! Ruszajcie w Warszawę, jeżeli teraz możecie. A jak nie, to nasłuchujcie, komu się uda i kiedy złapać naszego człowieka Matiego Fuczyło.
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
5: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. I po reklamie.

0: Jeżeli była smutna mina, mam nadzieję, że już jej nie ma, że te hity na czasie, które wam podrzucam piąteczkowo w Radiu SK, działają tak, jak działać powinny. Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Basque Camp i Think About Us już za nami. 21 minut zostało do godziny 10. Kto w Warszawie, ten ma szansę na ostatnie bilety, ostatnie wyjściówki na dzisiejszego Taco Hemingwaya i jutrzejszego Taco i dzisiaj i jutro na PGE Narodowym w Warszawie. A te ostatnie bilety ma dla was Mati Fuczyło. On czeka, on, czyli Mati, nie sam, bo z Taco również, co możecie zobaczyć na Instagramie, na następnej stacji metra, na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. Fani Taco wiedzą pewnie, o czym mówię, a jak już Matiego znajdziecie, pamiętajcie, że szyfr to Taco i to nie są ćwiczenia. Więcej na Instagramie. A kto nie w Warszawie, ewentualnie kto wie, że nie da rady ruszyć w pogoń za Matim i tymi ostatnimi wejściówkami na Taco Hemingwaya, to smacznego, bo pewnie teraz w pracy, tak co, już przerwa na śniadanko, czy jeszcze pierwsza mała czarna się parzy. Wiadomo, że w piątek parzy się odpowiednio dłużej, bo dzisiaj robimy wszystko, żeby się nie napracować, trochę pościemniać i jak najszybciej powitać Fajrant. A zaraz powitamy muzycznie Sanach z numerem Miłość jest ślepa. To wszystko w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Iłżeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
12: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
15: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
7: To będzie ostatnia reklama.
16: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Jak wam matka z ojcem mówili, ucz się grać na pianinie albo fortepianie, będziesz może jak Fryderyk Chopin, a was to nudziło, bo wiadomo, gamy, pasaże i tym podobne takie różne, no niezbyt przyjemne ćwiczenia do przerobienia, no to teraz macie. Pewnie nie jesteście Fryderykami i Chopinami, a mogliście być jak on, jak Bauza, który z numerem Magnetic pojawił się teraz w Radiu SK. Wśród hitów na czasie, jeżeli lubicie takie granie, takie klimaty i taki rytm, i jeżeli piąteczek chcecie skonsumować odpowiednio, to ja wam SK Live Remix powracam, polecam nasze kultowe pasmo, które powróciło. O godzinie 20 specjalnie dla was zremiksowane hity na czasie, od 22 Estate of Trance Armina Van Burena, później o 23 za starami Giuseppe odstawiani w specjalnym miksie, potem Lost Frequencies, Alok od pierwszej i o drugiej właśnie ten gość, który z numerem Magnetic w Radiu SK teraz się pojawił, czyli będzie Pauza dzisiaj dla was grał, to wszystko w SK Live Remix. Przypominam, to pasmo startuje dokładnie o godzinie 20, ale macie też specjalny stream w naszej eskowej apce, gdzie SK Live Remix macie non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Za 5 minut będzie godzina 10, o 10 u nas w SK najświeższe newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Najbliższe dni zapowiadają się pogodne, chociaż w niedzielę pojawią się takie mizerne szanse na opady deszczu. Ciepło dzisiaj do 23 stopni, jutro podobna temperatura maksymalna, a w niedzielę nawet 26 kresek w Starachowicach.
15: Zbliża się 10, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje sędziów. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
16: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
15: Śledczy chcą przesłuchać także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedzieli się reporterzy Eski, adwokat od trumny na kółkach jest właśnie przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Nieoficjalnie chodzi o wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, ale pewną teorię ma Norwi.
11: KSK Starachowice News.
17: I Bartosz Manicze, ponad 48 tysięcy złotych kontra skromne 14. Tak wyglądają wydatki świętokrzyskich posłów na prywatne auta w ubiegłym roku. Na czele regionalnego zestawienia stoją Krzysztof Lipiec i Agata Wojtyszek. Na drugim biegunie znaleźli się Marzena Okła-Drewnowicz oraz Michał Wawer. System rozliczeń wciąż budzi emocje, co widać na SK.pl. Polecamy. W Starachowicach rusza kolejna odsłona budżetu obywatelskiego. Projekty można składać przez cały czerwiec. A o nowym patronie ZSZ-u numer 3 za chwilę.
18: Tak, a propos tej temperatury, chciałem podnieść jakim termometrem. A dobra, nieważne. Miley Cyrus.
19: W buzi, do buzi wsadzali termometr.
18: Mam kwiatki dla ciebie od Miley Cyrus. Flowers, tak zaczynamy. Rafał Adamczyk.

Niektórzy z tą piosenką to mają tak, że sobie tak nucą, mruczą pod nosem, ale wchodzą tylko na... O, About You Now! Sugar Babes! About You Now, to jest Eska. To są hity na czasie. 17 minut już po godzinie 10. Najważniejsze, że dzisiaj w kalendarzu, że dzisiaj w naszym życiu rządzi piątek ze wszystkimi konsekwencjami, nastrojami, tym całym pozytywem, który dookoła i tym, że my dzisiaj robotę, gdzie mamy, to wszyscy wiemy, a gdzie jesteśmy umysłami, to też już wszyscy wiemy, bo już na pewno jesteśmy przy grillach i na hamakach. A kojarzycie ten dźwięk? Oczywiście, że to dźwięk prosto z Pac-Mana, a mówię wam o tym dlatego, że Pac-Man dzisiaj, ten sympatyczny żółty stworek, który zjadał kuleczki i zjada kuleczki cały czas, obchodzi, uwaga, 46. urodziny. Jaki to jest dobry rocznik z tego Pac-Mana, 80. Gra powstała dokładnie 22 maja, stąd dzisiaj mamy dzień Pac-Mana. A wiecie, że ten stworek Pac-Man powstał przez pizzę? To serio, serio. Twórca tej gry, niejaki Toru Iwatani, tak sobie podobno spojrzał na kawałek pizzy z wyjętym, właściwie na pizzę z wyjętym kawałkiem i pomyślał, to wygląda jak postać. No i tak narodził się ten żółty bohater z wielką paszczą. Gra pojawiła się, jak mówiłem, w 80 roku. Błyskawicznie stała się światowym hitem, bo do dzisiaj pykamy w Pac-Mana zdecydowanie. Pac-Man miał być mniej brutalną alternatywą dla strzelanek i dlatego zamiast zabijania i tak naprawdę naparzania się po twarzy, było jedzenie kropek i uciekanie przed duchami, a najlepszą ciekawostką dotyczącą tej gry jest to, że w 1999 roku pewien Amerykanin przeszedł całą grę perfekcyjnie, zdobywając maksymalny możliwy wynik 3 333 360 punktów i zajęło mu to ponad 6 godzin bez pomyłki. Ciekaw jestem, czy zrobił to w godzinach pracy, czy już po, ale wielkie brawa dla niego. My kiedyś w studiu, słuchajcie, mieliśmy taką konsolę z Pac-Manem. Przyznam szczerze, że byłem rekordzistą długo nie do pobicia. Ta konsola już zginęła pewnie dlatego, że nikt nie mógł mnie pobić. Natomiast trochę byłem w tym...

0: Nieuczciwy. To sobie ustawiłem łatwiutki poziom, pyknąłem rekord i znowu przywróciłem trudny poziom. Nie mówcie nikomu.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
8: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Muzyka.

0: Lady Gaga, Bad Romance, to jest SK, to są hity na czasie, 22 minuty pozostały do godziny 11. Okazuje się, że nie wszyscy cieszą się z tego, że piąteczek, że weekendzik, jest głosówka od Wiolki.
1: SK, no ja niestety nie cieszę się na ten piątek, bo w niedzielę czeka mnie komunia córki i mam bardzo pracowitą sobotę i niedzielę, bo muszę ogarnąć przyjęcie na 20 osób. Pozdro dla wszystkich.
0: Aj, ale trzeba do tego podejść z drugiej strony. Zawsze z takich organizacji, takich przyjęć wyciąga się wnioski, najczęściej pod tytułem nigdy więcej, no ale pozostają też wspomnienia. Ja pamiętam po mojej komunii kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób stłoczonych na dwóch, na 57 metrach kwadratowych, czyli takie dwupokojowe mieszkanie. Do tego jeszcze papugi, które tego dnia dostały totalnego fioła i wydawały z siebie takie dźwięki, jakich nigdy wcześniej nie wydawały. No i wspomnienie pozostało. Wiadomo, że jeszcze koperty, oranżada, a nie, koperty to jednak nie. Ciekaw jestem, jakie wy macie wspomnienia z komunii swoich, ewentualnie organizacji takich przyjęć, bo jak coś w waszej głowie pozostało, to śmiało, śmiało, możecie wrzucić na głosówkę i wysłać nam na Messengerze. A zaraz ja wam wyślę w stronę waszych uszu numer Carry You Home, to będzie Alex Warren.
2: Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
5: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Wtórska 10.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz
2: zwagacie, promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: 5 minut i będzie godzina 11, to jest Eska Urlowski, ty na czasie. Nowość, Thomas Gray, Rumors. A propos wspomnień z komunii, na naszym Messengerze pojawiła się głosówka od Ewy.
1: Tuż przed moją komunią moi rodzice skończyli budowę nowego dwustanowiskowego garażu, więc tam odbyło się przyjęcie ze szkoły. Obok zostały wypożyczone stoły i krzesła, więc miałam przyjęcie luksusowe. Nie pamiętam, ile było tam ludzi, ale na pewno sporo. Pozdrawiam wszystkich.
0: Matka jedyna, jak już tak Ewa mówiła o tym dwustanowiskowym garażu, to myślałem, że to wszystko potem się skończyło tak, że to był jeden wielki kanał.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebutbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebutbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
10: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
13: I po reklamie.
14: Słoneczne popołudnie się zapowiada. Temperatura w Starachowicach wzrośnie do 23 stopni. W nocy dziesiątka minimalnie. W sobotę rozpogodzenie i ciepło, a w niedzielę zrobi się gorąco.
15: Zbliża się 11. SK News, Jakub Krzyżak. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. Więcej reporterski Mateusz Chłyston.
16: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
17: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
16: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
15: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
0: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
15: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jednak jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
13: SK Starachowice News.
18: I Bartosz Manicz. Dzień dobry. Wielkie święto dziś w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Szkoła przy szkolnej oficjalnie otrzyma imię twórców polskiego samochodu Star. To wyjątkowy hołd dla inżynierów, konstruktorów i tysięcy pracowników dawnej fabryki FSC. Kielce będą miały własną edycję Monopoli. O najdroższym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, co zapowiada prezydentka Agata Wojda.
19: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów Kielec.
18: Głosowanie ruszyło.
20: Za chwileczkę sprawdzimy, jak to z tymi biletami na Taco Hemingwaya warszawski koncert, więc moi drodzy, koniecznie nasłuchujcie, koniecznie sprawdzajcie to, co się dzieje na Instagramie, bo sypniemy tymi biletami. To nie ma co być, wiecie, smutnym, że się nie udało, nie mam. Zresztą wszystko jest możliwe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ale to jest dobre. Jak cała twórczość tego gościa, Teddy Swims, Mr. Know It All, to jest SKN, to są hity na czasie, 17 minut po godzinie 11, dzisiaj w Warszawie na PGE Narodowym, jutro również tak o Hemingway. No wiadomo, że jeżeli chodzi o bilety, to niektórzy myślą, że można się już tylko obejść smakiem, ale nie, jak się trzyma z SKN i nie, jak się bawi z nami, wysłaliśmy w miasto, wysłaliśmy w Warszawę, Maciej go fuczyło, z tekturowym, ale jednak tak o Hemingwayem. Mati ma dla was bilety na koncerty warszawskie tego artysty. No właśnie, ta pierwsza podpowiedź, którą dla was mieliśmy, gdzie Mati jest do złapania z biletami, była taka, że to była następna stacja metra, na której można spotkać Smutną Zakonnicę. Dlaczego Smutną Zakonnicę?
1: Następna stacja.
2: Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona czyta słowo boskie.
0: No i chyba wszystko stało się jasne. Ja wiem, że wszystko stało się jasne, bo znalazł się szczęścia, znalazł się zwycięzca. Halo Mati.
3: Słuchajcie, mam obok siebie osobę, która przed chwilą złamała szyfr. Udało jej się to. Ta osoba ma na imię Kacper. Cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Powiedz mi proszę Kacper, czy bardzo długo nas szukałeś i czy to było trudne zadanie?
4: Dla mnie zadanie było dosyć proste. Trudniejsze było dojechać tutaj z centrum rowerem, zanim się rozłożyliście, ale jednak to też się udało.
3: Kacper w takim razie szykuje karierę na Tour de France. Gratulujemy i dobrej zabawy na koncercie. To kochani go.
4: Dzięki serdeczne, pozdrawiam słuchaczy.
0: No to widzicie, szybko i łatwo poszło, ale to nie koniec, moi drodzy. Znowu proszę się nie smutać, bo bilety jeszcze są. Tylko teraz zmieniamy stację. Teraz będzie kolejna wskazówka, a ta nowa stacja to Zagłębie Kebabowe. No to co, już wiecie? Pamiętajcie tylko, że jak znajdziecie Matiego, to pamiętajcie, że szyfr to taco. Szyfr to taco. Więcej na Instagramie.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.

0: Grilla Calda.
1: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
2: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: I po reklamie.

0: Coldplay, We Pray, to jest katohity na czasie. Wiecie, że Robin Schulz, gość, którego doskonale znamy, prawda? Tak bardzo lubi eksperymentować z technologią, że już w 2015 roku stworzył jedną z pierwszych muzycznych aplikacji z teledyskiem 360 stopni i to widz mógł sam obracać kamerę podczas oglądania tego klipu. Taki z niego gość. Niezły swoją drogą. A dlaczego o nim mówię?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dlatego, że Robin Schulz doskonale czuje vibe, jeżeli chodzi o zbliżające się lato i wakacje i już nam podrzuca coś na ten czas. Tym razem połączył siły z wokalistką Barbs w numerze Better Times. Jak to brzmi? I czy rzeczywiście w tym poczujecie lato i wakacje? Oceńcie sami.

0: Ja wiem, że grając ten numer teraz pewnie obudziłem takie żywe wspomnienia tego, co się działo niedawno na Torwarze w Warszawie, czyli koncertu Shauna Paula. Shaun Paul, Give It Up To Me w Radiu SK już za nami. To są hity na czasie, a właściwie hity zawsze na czasie, bo przecież tyle lat ma ten kawałek, a proszę bardzo, jak na nas działa. 21 minut do piątkowego południa, za chwileczkę Joey, End of Beginning.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
24: I po reklamie.

0: Nie wiem, jak to odbierzecie, ale Łukasz Duńczyk jeszcze parę sekund temu był w windzie, teraz był pod stołem, a już jest przy mikrofonie.
1: Udało się, zdążyłem, słuchajcie, w ostatniej chwili, ale się udało.
0: A co cię tak powstrzymywało?
1: O, korek był, musiałem objechać, ale się udało.
0: Ale się udało. I co masz? Ale patrz, objechał korek, był w windzie, był pod stołem, jest przy mikrofonie i jeszcze mam przygotowane hity na czasie, które będzie po godzinie 12. Dobra, Łukasz, to uspokój zadyszkę.
1: Dobra.
0: Jest okej? Okay?
1: Jest okej. Okay. Jest okej.
0: Okay. Dobrze.
1: Ty, ale moje słuchawek nie mam. Muszę...
0: Zaraz
1: dobra, idę szukać
0: zaraz
1: słuchawek.
0: Się okaże, że w domu zostawił.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I po reklamie.
11: Śmiało możecie dzwonić do znajomych i umawiać się na weekendowego grilla. Pogoda ma dopisywać, będzie dużo słońca, no i poza tym napływ bardzo ciepłego powietrza się szykuje. W niedzielę w Starachowicach temperatura ma podskoczyć nawet do 26 kresek.
12: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. To na terenie posesji, gdzie mieści się żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Przyczyną śmierci dziecka było utonięcie. Śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja. Mówi nam Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
13: Tam cały czas czynności śledcze prowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzone oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
12: A swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a chodzi o wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. W podobnym klimacie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
14: Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy raz.
0: razem i mamy wynik.
12: Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. Teraz przed nami trzeci i ostatni rozdział, koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
14: SK Starachowice News.
15: Bartosz Banicz, blisko 9,5 miliona złotych rządowego wsparcia trafi do świętokrzyskich samorządów na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Takie boiska powstaną w Suchedniowie, Sandomierzu, Morawicy, Kazimierzy Wielkiej oraz Ostrowcu. Wiosna w pełni w Arboretum Nadleśnictwa Marcule. Na 9 hektarach rozkwitły setki wyjątkowych roślin, w tym zachwycająca biała obiela groniasta.
16: Prawie 1000 różnych gatunków, odmian drzew, krzewów, zwierzyniec.
15: Do odwiedzenia Arboretum zachęca Radosław Koniarz.
17: Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo to jest, słuchajcie, finał. To jest ostatnia prosta, parę kroków do mety i mamy to. Myślę, że siłą rozpędu nam się uda za chwilę weekend. To już jest piątkowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12, a my jeszcze komuś załatwimy bilety na koncert Tako. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: numer bardzo piątkowy. Czuj, że weekend już za chwilę. Don Omar i Lucenzo w Radiu SK. Gramy hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, Amerykanie odkryli po prostu Amerykę. To jest teraz hitem u nich na TikToku. Odkrycie kulinarne. Uwaga, oni się zachwycają jedną rzeczą. Wodą z gotowanych owoców. Mówią, jakie to jest pyszne, jakie to jest niesamowite, słuchajcie. Mamy XXI wiek, 2026 rok, a Amerykanie odkryli coś, na co od wieków nasze babcie mówią kompot. I oni mówią, że to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, to teraz czekajmy, aż Amerykanie odkryją racuchy, kanapki ze smalcem albo schabowego z mizerią w niedzielę na obiad.
1: Autopromocja. Legenda. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie

0: nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
11: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz, Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: No właśnie nie Ferrari, tylko rowerem z Warszawy do Gdańska. Mikolas Jazew w Radiu SK, ale ten gość nas napędza. Dodaje energii na ostatniej prostej tego tygodnia. To są właśnie eskowe hity na czasie. Za 22 minuty będzie godzina 13, a Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką pieniędzy, tym razem dla chorego Maxa. Przypomnę, Łatwo Gang to jest ten wielki człowiek, który uruchomił wielką zbiórkę pieniędzy. Przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki i udało się zabrać ponad 280 milionów złotych. Przychodziły do niego gwiazdy, mówił o tym cały polski internet, ale teraz jest druga odsłona tej akcji. Dzisiaj o godzinie 16 rusza kolejna transmisja na żywo, tylko że tym razem Łatwo Gang wsiada na rower i jedzie z Warszawy do Gdańska i planuje zabrać 12 milionów złotych dla chorego 8-letniego Maxa. Jeśli uda się zabrać 12 milionów złotych zanim dojedzie do Gdańska, to on potem jak tam dojedzie, zrobi sobie przerwę i wraca. I jedzie z Gdańska rowerem do Zakopanego. No ten gość jest po prostu niesamowity. Szczegóły tej akcji mamy dla was na sk.pl. No i sąsiedzi Łatwo Ganga pewnie się teraz cieszą, nie? Bo tym razem nie będzie hałasów za ścianą i tłumów przed blokiem.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca. Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
7: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź. Starachowice, Kielecka 25.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
12: Jak tak, to Allegro.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Sąb w Radiu SK. Gramy piątkowe hity na czasie i mamy dla Was bilety na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radiu SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Raper zagra tam dzisiaj i jutro. Jak te bilety znaleźć? To są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że namierzycie Matiego Fuczyło, który podróżuje przez Warszawę z kartonowym Taco Hemingwayem i z biletami i odwiedza następne stacje metra. Ostatnia podpowiedź była taka.
1: Raz kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: Zagłębie kebabowe Warszawy. No i naszemu słuchaczowi udało się zgarnąć bilety. Za chwilę z chłopakami się połączymy po godzinie 13, a wcześniej dobre informacje dla kierowców. I polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
11: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Najbliższe dni zapowiadają się pogodne, chociaż w niedzielę pojawią się takie mizerne szanse na opady deszczu. Ciepło dzisiaj do 23 stopni, jutro podobna temperatura maksymalna, a w niedzielę nawet 26 kresek w Starachowicach.
18: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Zaangażowanym podziękował Donald Tusk, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
19: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
18: A prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są relacje między prezydentami USA a Polski.
20: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
18: A szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu. Potrzebne kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
0: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
18: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Kierowcy będą zadowoleni. Od jutra do poniedziałku ceny paliw w dół. I tak benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,46 za litr, a olej napędowy 6,85.
21: SK Starachowice News.
22: I Bartosz Banić, na początek ostrzeżenie dla kierowców. Wzdłuż Parku Kultury przy ulicy Radomskiej ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej długości ponad 250 metrów. Wykonawca apeluje o ostrożność. Piesi proszeni są o korzystanie z chodnika po drugiej stronie ulicy. Strachowicki magistrat sfinalizował sprzedaż atrakcyjnego gruntu przy ulicy Leśnej. Czwarty przetarg przyniósł miastu ponad 1 800 000 złotych brutto. Prezydent argumentuje decyzję potrzebą rozwoju miasta.
23: I miasto, które nie buduje nowych budynków, niestety, ale umiera.
24: I jeszcze dwa dobre newsy dorzucam. Po pierwsze, za chwilę weekend, bo mamy piątek. A po drugie, ktoś z was za darmo pójdzie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło podróżuje po Warszawie z kartonowym Taco Hemingwayem. I za chwilę, słuchajcie, będzie ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety. Będzie podpowiedź, gdzie Matiego można złapać. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale teraz na piątkowe uspokojenie łagodny głos Sanach. Miły

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy hit na czasie i rozdajemy wam podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło jest w Warszawie i podróżuje metrem z kartonowym Taco Hemingwayem i podróżuje tak jak w kawałku Następna Stacja. Wiadomo, że jest teraz w kebabowym zagłębiu Warszawy. Podpowiedź była taka.
1: Teraz z kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: No i nasz słuchacz odszyfrował, co to jest za miejsce, dlatego teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze stacją metra Świętokrzyska. Halo Mati.
2: Jestem tutaj z Tomkiem, który dobiegł do nas niczym sprinter Usain Bolt, tak bym go porównał. Tomek, powiedz mi proszę, jak to się stało, że wiedziałeś, że to metro Świętokrzyska?
3: No znałem tekst, jedna z moich ulubionych piosenek i po prostu no już było tylko tutaj dotrzeć i zgarnąć bilet.
2: No i zgarnął, więc jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski, sprawdzajcie Instagram Radia Eska, bo tam będą kolejne wskazówki, a ja jadę do kolejnej miejscówki.
0: Mati Fuczyło wsiada do metra, jedzie na następną stację, a co to za stacja? To jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz. Fani Taco Hemingwaya pewnie już się domyślają, o jaką stację metra chodzi. Podpowiedzi czekają na eskowym Instagramie i to jest, słuchajcie, ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety na koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club.

0: Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Rihanna z hitem Zawsze na czasie. To jest Radio SK i to już jest piątkowe popołudnie i mam bardzo ważną poradę życiową od dermatologów. Słuchajcie, częste mycie skraca życie. Okazuje się, że to jest prawda. Jak czytam, zbyt częste mycie uszkadza naturalną barierę ochronną naszej skóry. I dermatolodzy radzą, że najlepiej się myć co 2-3 dni, bo to jest najzdrowsze dla naszej skóry. To jest bardzo dobra informacja, słuchajcie. Przyznajcie się, każdemu z nas co jakiś czas zdarza się, no na przykład zasnąć na kanapie w całym opakowaniu, prawda? Bardzo się wygodnie śpi, budzimy się w środku nocy, potem nam się nie chce myć, rano nie ma czasu i robimy sobie dzień brudasa. Wtedy wystarczy tylko zadbać o to, żeby znajomi z pracy za bardzo się do nas nie zbliżali i może nam to wyjść na zdrowie.
1: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: Ach, to niska cena.
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₽49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₽12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
21: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
25: Play.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdźcie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. a wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi piątek z hitami na czasie. Ejnot w Radiu SK. I to już jest ostatnia okazja, ostatnia, żeby w Radiu SK zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego?
0: Jest bardzo dużo wrażeń, słuchajcie, bo nasz człowiek Mati Fuczyło jest w terenie, podróżuje metrem po Warszawie, odwiedza następne stacje i teraz jest na ostatniej stacji w czasie dzisiejszej podróży i to jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz.
1: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
0: Jeśli wiecie, co to jest za stacja, gdzie kiedyś się kupowało GTA, a teraz już się nie da kupić, no to szukajcie Matiego, a jak Matiego znajdziecie, to koniecznie podajcie szyfr TACO. Podpowiedzi mamy na eskowym Instagramie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Słoneczne popołudnie się zapowiada, temperatura w Starachowicach wzrośnie do 23 stopni. W nocy dziesiątka minimalnie, w sobotę rozpogodzenie i ciepło, a w niedzielę zrobi się gorąco.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
14: Transkrypcja zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Regulacje były konieczne po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M. to on odpowiada za tragedię na A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. O szczegółach Rafał Różycki.
16: Świadek przyznał, że kilka razy
11: razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony.
14: Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Josep Guardiola odchodzi po 10 latach. Szkoleniowiec opuści Manchester City. Pod jego skrzydłami klub sięgnął po 20 piłkarskich trofeów.
16: SK Starachowice News.
17: I Bartosz Manicz, 18-letni kierowca Hondy, stracił panowanie nad samochodem i zakończył jazdę w rowie. Do groźnej kolizji doszło wczoraj wieczorem na odcinku leśnym między Adamowem a Starachowicami.
18: Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 18-latka. W chwili zdarzenia był trzeźwy, on został przetransportowany do szpitala.
17: Powiedział nam Paweł Kusiak ze starachowickiej policji. Rządowe miliony na sport w Świętokrzyskiem. 5 gmin z regionu otrzymało promesy na budowę nowoczesnych, pełnowymiarowych boisk. To Sandomierz, Morawica, Kazimierza, Ostrowiec i Suchedniów.
19: A teraz ponownie przenosimy się do warszawskiego metra.
20: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
19: Właśnie na tej stacji metra w Warszawie czeka podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli wiecie, gdzie to jest, to szukajcie Matiego Fuczyło, bo tam jest za darmo bilet na koncert. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No, najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I teraz bardzo imprezkowy, bardzo piątkowy hicior Justin Bieber i

0: Dawid Podsiadło tak nas fajnie buja w piątkowe popołudnie. To jest Radio SK, to są Hity na Czasie. Tutaj zaczynają się wszystkie hity i najlepsze koncertowe przeżycia. SK rozdaje ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. No i mamy to. Udało się namierzyć Matiego Fuczyło, który dzisiaj od rana podróżuje warszawskim metrem, odwiedza następne stacje i teraz jest na stacji, na której GTA już się nie kupisz. Halo Maty, jest tam też słuchacz Radia SK. Łączymy się na żywo na antenie SK właśnie spod tej stacji metra. Halo, halo.
1: Łączymy się, to się zgadza i wręczamy ostatnie dwa bilety. Właściwie to rozdałem je sekundkę temu. Kasia i Jarek je zgarnęli. Powiedzcie mi proszę, jak wy wpadliście na to, że to tutaj, że to Stadion Narodowy?
2: No było to oczywiste przecież, że przy Stadionie Narodowym zielone metro.
1: Okej,
2: okay, prosta sprawa.
1: I poszło, i wybiegliście, Arek, bardzo szybko biegasz w takim razie.
3: Może nie. Szybko biegam jak najbardziej, jednocześnie no metro dobrze szybko podjechało, zdążyliśmy tutaj szybko dojść. Na pewno Kasi tutaj duża zasługa, bo od razu wiedziała, którym wyjściem wyjść z metra, żeby trafić na was. Więc.
1: Gotowi na koncert?
3: Nie planowaliśmy, ale jak najbardziej gotowi.
2: Tak.
1: No to bawcie się dobrze, a wy słuchajcie w takim razie Radia SK, bo takich okazji na bilety będzie jeszcze więcej.
0: Jak słyszycie, opłaca się być słuchaczem Radia SK, bo mamy naprawdę dużo biletów. To nie tylko Taco Hemingway, ale uwaga, weekend u nas będzie naprawdę na bogato. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. To wielki festiwal studencki w Olsztynie. Warto nas słuchać w jutro i w niedzielę.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20.

0: przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. To jest hit nieśmiertelny. SK dzisiaj od rana rozdawała bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie i SK przyczynia się do wydłużenia życia. Słuchajcie, to nie są żarty, to jest, słuchajcie, naukowo potwierdzone, bo według najnowszych badań chodzenie na koncerty faktycznie wydłuża życie. Z badań wyszło, że już 20 minut muzyki na żywo, uwaga, potrafi poprawić samopoczucie o ponad 20%. A jak nam ktoś jeszcze bilety na ten koncert postawi, to już w ogóle samopoczucie dobre.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Verwa 98 i Verwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Wood Bees. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory – wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Wood Bees. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Wood Bees, Starachowice, Kielecka 25.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

SK brzmi bardzo piątkowo, bardzo weekendowo. Jazzy, to są właśnie hity na czasie. Ja już myślę, że jesteśmy mentalnie przygotowani na wyjście z pracy, na rozpoczęcie weekendu. Prawie przesiedzieliśmy w pracy do 15. Jeszcze tylko 5 minut nam brakuje. Mam nadzieję, że za chwilę będziecie mogli powiedzieć do zobaczenia wszystkim kolegom z pracy i zacząć korzystać z pięknej pogody. Naprawdę w ten weekend będzie wakacyjnie prawie w całym kraju, okolice 25 stopni. Czas wrzucić na luz w Radiu SK. Stery przejmuje Kasia Węsierska. No i widzę, że Kasia będzie miała numer idealny do samochodu. W sam raz na powrót z pracy. Gips i jego win. To po 15 wesce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Same dobre wieści mamy, jeśli chodzi o pogodę. W weekend będzie dużo słońca, wiatr słaby, no i ciepło. Jutro ponad 20 kresek, a w niedzielę nawet do 26 stopni w Starachowicach. Początek przyszłego tygodnia również będzie ciepły.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 15. Agata Chruchciak, zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
15: Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania.
14: Mówi Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokurator zastosował policyjny dozór. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
16: Mamy około 20 zastępów straży pożarnej. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter, prowadzą zrzuty wody na pożar.
14: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z tamtejszej straży. Służby starają się ograniczyć teraz rozprzestrzenianie ognia. Ostatnie chwile kampanii na ulicach Krakowa. Wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki zachęcają mieszkańców do udziału w referendum. To w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
17: Przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
14: Mówił jeden z wolontariuszy, a głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę.
18: SK Starachowice News.
19: 12,5 miliona złotych kosztowały podatników przejazdy posłów prywatnymi autami w ubiegłym roku. Świętokrzyskimi liderami zostali posłowie ze Starachowic Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec. Dokładnie o tym piszemy na sk.pl. W Starachowicach rusza 11. edycja budżetu obywatelskiego. Od początku czerwca mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, na to mamy miesiąc. I jeszcze ważna informacja dla kibiców. Ostatni mecz ligowy w tym sezonie Staru Starachowice na własnym boisku już jutro. O 17.00 gramy z Podlasiem Biała Podlaska.
20: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
20: Wrzuć na luz.
21: Na luz.
22: I mamy piątek. I właściwie na tym mogłabym skończyć, bo to są naprawdę dobre informacje. Ale jak się doda do tego jeszcze trochę słońca, to już w ogóle jest dobrze. Jak jeszcze powiem, że jest 15:02 i może lada moment skończycie pracę, to jesteśmy w zupełnie dobrym miejscu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

0: Radio.
1: Radio SK.

0: 13 minut po godzinie 15. Andy Dust, Caris, Zokaria w Radiu SK. Męskie granie, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie, to za chwilę w Radiu SK, Polacy rzucili się na polski Dubaj. Jest taki obiekt, który powstał w jednym miejscu, który rzeczywiście jest na miarę Dubaju. Jest to jeden nowy ośrodek wypoczynkowy, jak sprawdziłam ceny. Też iście dubajskie i zaczęłam się zastanawiać, czy jak doda się do tego ceny gofrów i wyżywienia nad polskim morzem, to czy jednak nie bardziej będzie się opłacało postawić na wakacje zagraniczne, nawet celem może zaniedbania trochę polskiego patriotyzmu.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
7: Teoria i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

dedykacją dla wszystkich tych, którzy jeszcze w pracy. Wrzucamy na luz Iban i Hertz za nami w Radiu SK, 28 minut po godzinie 15. Kasia Węsierska, to ja z nimi z wami dzisiaj na luz wrzucam. I oczywiście a propos pracy, w ręce wpadł mi artykuł o tytule Pierwsze wrażenie w pracy, 7 błędów, które psują twój wizerunek. I zastanawiam się, dlaczego to w tę stronę tutaj o tym mowa, a nie na przykład pierwszy miesiąc, który zepsuł ci wyobrażenie o twojej wymarzonej pracy. I czar szybko pryzł. Jeżeli macie jakieś tego typu doświadczenia na swoim koncie, oczekiwania versus rzeczywistość i są rzeczy, które w waszej pracy was mocno zaskoczyły, to czekam na głosówki na eskowym messengerze. Ponarzekajmy razem. Piątek, sport narodowy, wiosna za oknem. Czego chcieć więcej? Radio SK. Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w SC.

0: Zabrzmiało jak weekend, zabrzmiało jak wakacje. Calvin Harris, Summer w Radiu SK, 25 minut do 16, wrzucamy na luz. Pytałam was o oczekiwania versus rzeczywistość w waszej pracy, czyli jak tam przyszliście, to czy to, co wam obiecywano, jak przychodziliście, pokryło się potem z rzeczywistością. Rafał napisał wiadomość, która trochę mnie rozczuliła. Jemu obiecywali owocowe czwartki, a zamiast tego po 2 miesiącach dostał awans i podwyżkę. Rafał, gdzie można CV do tej firmy tam podesłać? Damiano David, za chwilę w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

Lego. Lego. Lego.

by wszystko brzmiało tak jak Bausa i Magnetic w Radiu SK. 6 minut do godziny 16. Wrzucamy na luz. Mam nadzieję, że coraz bardziej, bo w końcu jest piątek, to jest czas najwyższy, żeby trochę wyluzować. Ale zanim to mam jeszcze do oddania trochę fajnych nagród we Wrzuć na luz. To oznacza, że chcę Was zachęcić do zabawy w tabu. Jeżeli macie ochotę, to zgłaszajcie się na przykład głosówkami na SK Messenger, tylko proszę pamiętać, żeby zostawić numer telefonu. Zasada jest prosta. Ja zadaję pytania, a Wy odpowiadacie, ale nie używacie w tych odpowiedziach słów na literę, która jest literą zakazaną. Jaka? Nie powiem Wam teraz, bo jeszcze sama nie wiem. Ale po 16 już będę wiedziała, więc się możecie zgłaszać. Po 16 też David Guetta, Sia, także Tame Impala i wielki hit Dracula Vesce.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4 w Starachowice.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Końcówka maja zapowiada się ciepła. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to nie będzie brakować słońca. Jutro na skali około 22 stopni zobaczymy, a w niedzielę nawet 26 kresek pojawi się w Starachowicach.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
17: Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
18: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas korzeń się skończył.
17: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników.
16: Śledcze wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru w miejscowości Tomaszowice Kolonia pod Lublinem. W drewnianym budynku w ogniu zginęły 2 osoby. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok. Poza tym
19: zostanie wszczęte śledztwo, w którego toku zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa.
16: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Łatwogang wyruszył z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena i potrzebuje jeszcze 12 milionów złotych na leczenie, które pozwoli mu normalnie żyć.
0: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Czuję euforię i wielkie zadowolenie.
16: Mówił Max, a stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie.
13: SK Starachowice News
19: i Bartosz Manicz. 80 wolontariuszy i to w jednym czasie szuka schronisko dla bezdomnych psów. Tulimy łapki w Suche Dniowie. Już jutro rano potrzebna będzie pomoc przy wyprowadzeniu około 80 psów na spacer. Akcja związana jest z pełną dezynfekcją obiektu.
20: W tym czasie również będzie zorganizowane ognisko na oczach ziemi w Suche Dniowie.
19: O tym Agnieszka Marszałek-Zyzik ze schroniska. O akcji piszemy też na sk.pl. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach przy ulicy Radomskiej wzdłuż Parku Kultury. Budowana jest rzuć ścieżka rowerowa.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK.
16: Skoro kolejny stream Łatwoganga ruszył, to wrócił nasz ukochany serial. Chyba macie co robić ten weekend, dorzućcie złotówkę, bo naprawdę cel szczytny. A przy okazji zróbcie głośniej, bo teraz wrzucamy na luz w Radiu SK. 2 minuty po 16:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tak próbuję wyczuć, że wam się teraz już nie chce do końca pracować. Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu SK. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, zwłaszcza, że w całej Polsce właściwie słońce za oknem. Wnioskowałabym o to, co dzieje się czasami w szkołach, czyli pracę w plenerze. Jak jest tylko powyżej 20 stopni, to uważam, że każdy szef powinien zgodzić się na to, że wychodzimy do jakiegoś parku i pracujemy tam. U niektórych to się nazywa praca zdalna, wtedy ona się odbywa w naprawdę najróżniejszych miejscach, niekoniecznie przy biurku. A za tydzień to moglibyście o tej porze być gdzieś w przestworzach. A mowa o akcji Odlot ściśle tajny. Zabieramy was, ale wciąż w nieznane, bo my naprawdę nie wiemy, dokąd lecimy, a wy razem z nami, jaki to jest kierunek. Poza tym, że wiemy, że na pewno nie będzie tam potrzebny paszport oraz, że ten kraj, do którego lecimy, ma ich 300. Czego 300? Jakie 300? Pojęcia nie mam. Ale jeżeli wy macie jakiś cień przekonania, do jakiego miejsca możemy was zabrać i macie ochotę dołączyć, to Odlot ściśle tajny poleca się jak najbardziej. Pobierajcie aplikację Radia SK, tam wszelkie szczegóły i się zgłaszajcie i dołączajcie do naszej ekipy, bo za tydzień o tej porze razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem będziecie gdzieś lecieć w nieznany. Tate McRae, Just Keep Watching w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza.

0: 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
5: I po reklamie.

Justin Bieber, który wrócił. The Kid LAROI i Stay w Radiu SK 27 minut po 16. Wrzucamy na luz, a za chwilę gramy w tabu, więc ostatni moment, żebyście zgłosili się po SKW gadżety. Jeżeli chcecie zmierzyć się z pytaniami, na które odpowiedzi są proste, ale w tym przypadku nie można używać słów na literę, która jest literą zakazaną. Zdradzę ją dopiero na antenie, więc chętnych zapraszam do zgłoszeń na SKW Messenger. Tam wyślijcie wiadomość i zostawcie swój numer telefonu. A propos numerów, to 44 i 60. To są takie lata naszego życia, do których bardzo chcemy dotrzeć, ale nie chcemy doznać tego, co w tej chwili nastąpi. Otóż naukowcy stwierdzili, że to są dwa punkty zwrotne starzenia. 44 i 60 rok życia. To właśnie wtedy przechodzimy przez dwa okresy przyspieszonego starzenia, po których to, nawet organizm nasz odczuwa ten upływ czasu. I fajnie, gdyby te okresy starzenia w przypadku niektórych, żeby to wyszło na dobrze, na dobre! Weekend w głowie już naprawdę łączyły się także z dojrzewaniem.

0: 21 Pilots, Stressed Out w Radiu SK. Mam nadzieję, że cię, Monika, nie zestresowałam tym, co się wydarzyło przed chwilą. Halo, halo?
1: Nie, aczkolwiek było blisko.
0: No, ale jesteśmy już na antenie, za chwilę zagrasz w Tabu. Wiem, że jesteś w miłym towarzystwie w kierunku nad morze, więc jest ci czego zazdrościć.
1: Mnie, moim dzieciakom, ja zostaję w domu.
0: A, czyli ja ci zazdroszczę sprzątania, ogarniania chaty, jak masz wolną, bo na tym to pewnie stanie.
1: Z reguły zawsze to tak jest.
0: To trzymam kciuki, żebyś się szybko z tym uporała i miała jeszcze czas dla siebie. A żeby cię do tego zachęcić, to będę miała dla ciebie zestaw gadżetów, które będą sprzyjały odpoczynkowi właśnie. O ile zagrasz ze mną w Tabu?
1: No pewnie.
0: Litera zakazana dziś, na którą to słów nie możesz używać, to litera Z. Gotowa?
1: Ojej, no pewnie.
0: 30 sekund, proste pytania, kombinuj naokoło, tak żeby odpowiadać, ale żeby nie używać literki Z. Gotowa?
1: Mhm.
0: Odmierza czas.
1: Cyk, cyk.
0: Polska waluta.
1: Euro.
0: Pewnie kiedyś tak. Leczysz je u dentysty.
1: Pomidor.
0: Zwierzę w paski.
1: Koń.
0: Pewnie jakiś istnieje stolica Tatr.
1: Tatry.
0: Też może być szczyt najwyższy. Pora roku po jesieni.
1: Lato.
0: Oby tak było, kraj byłby nasz taki piękny, gdyby po jesieni następowało lato i gdyby było samo lato, Monika, oby to, co powiedziałaś, się właśnie ziściło. Do ciebie trafiają gadżety, jest m.in. taka butelka na wodę, która będzie sprzyjała temu, żeby sobie odpocząć, jak już się narobisz, niestety.
1: Super.
0: W ten weekend i trzymam kciuki, żebyś i tak znalazła czas na odpoczynek.
1: Mam taką nadzieję.
0: A im tam nad tym morzem prawdopodobnie i tak będzie wiało. Nie powiedziałam tego, tylko pomyślałam.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty.

0: www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Odpowiadam na pytania, co to za hit? To nowy hit w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się westy Marisa i Odkochaj. Wydaje mi się, że o tej pani jeszcze usłyszymy nie raz. A po 17 usłyszycie siebie na antenie. O ile tylko nagracie swój rapowy plan na weekend. Ja zacznę, potem wy i razem jakoś dociągniemy do końca piątku. Wracamy za chwilę z porcją najlepszych hitów we Wrzuć na Luz Westy.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jużeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Nadchodząca noc ze spadkami do 10 kresek. Jutro maksymalnie 22 stopnie w Starachowicach. Rozpogodzenia się szykują, a w niedzielę zrobi się gorąco. Ulica Batalionów Chłopskich w remoncie. Poruszamy się jednokierunkowo. Więcej na sk.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce. Za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze, zamówione przez Polskę, najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny, dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
20: Ważny, dobry dzień dzisiaj. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
19: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 dwa myśliwce. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkcierz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło 185 milionów złotych. Poważny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało blisko 40 przedszkolaków wraz z opiekunami, musiał gwałtownie zahamować. Do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka, mówi Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
0: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
19: A policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: SK Starachowice News.
3: I Bartosz Manicz. Ponad 1 800 000 złotych ze sprzedaży działek przy ulicy Leśnej podzieliło Starachowice. Władze miasta przeznaczą te pieniądze na budowę dróg. Z kolei oburzeni mieszkańcy mówią o ignorowaniu ich głosu i niszczeniu jednej z ostatnich zielonych enklaw. O wszystkim piszemy dokładnie na sk.pl. Ponad 48 tysięcy złotych, kontra skromne 14 tysięcy. Tak wyglądają wydatki świętokrzyskich posłów na prywatne auta w ubiegłym roku. Na czele regionalnego zestawienia Krzysztof Lipiec i Agata Wojtyczek, a szczegóły też na SKP.
16: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: W Radiu SK.
24: I jedna jest, uważam, prawidłowa nazwa na tę godzinę, którą teraz mamy na zegarkach i na tę datę, którą mamy w kalendarzu. Międzynarodowa Godzina Szczęścia, czyli 17, dokładnie dwie po. W piątek. Co piątek wam to mówię? Zazwyczaj w towarzystwie Michała Hanczaka, ale dziś mam was po drugiej stronie, a wy macie mnie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Bruno Mars też z nami będzie już za chwilę w Estę.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: przyszedł ten moment. Last Friday Night to nie tylko o tym. Katy Perry na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska. Będę teraz rapować. Ale tylko po to, żebyście wy też rapowali o waszych planach na weekend. Jeżeli nie macie planów, to o tym też można napisać dwa wersy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy razem po prostu się dobrze bawili. Więc jeżeli tylko macie pomysł, to za chwilę będziecie mogli go nagrać na SK Messenger. I ja zacznę, żebyście wy wiedzieli, jak to może brzmieć, a może jak brzmieć nie powinno. Normalnie to jesteśmy tu we dwoje z Hanem, ale teraz trzeba sobie poradzić samej, więc nie ma od kogo zacząć, to będę musiała być po prostu ja. Chatę wysprzątać, zrobić zakupy, by jutro rano nie czuć się najgorzej. Do tego wszystkiego jeszcze trening dołożę. Co pomyśleliście? Takie słowa, co na tej antenie nie padają. Nagrajcie swój rap o waszych planach na weekend, zróbcie to głosówką na SK Messenger, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie. To będzie dobre brzmienie. Dobra, koniec już tego rymu, wy zrobicie to lepiej.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. I got a
4: feeling. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.

0: klimatycznego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: w SC.
1: Wasz rap też się zacznie w ST, ale za kilka chwil, bo wcześniej wjeżdża tutaj on, Lucas Graham, którego bardzo dobrze znacie z anteny Radia SK, bo kilka hitów ma już na koncie, to teraz postanowił wrócić z kolejnym. To jest taki artysta, którego głos jest zapamiętywalny, więc zróbcie głośniej, bo ten kawałek naprawdę może wam się spodobać. Second Chance to już teraz od Lucasa Grahama w Radiu SK.

0: Muszę to wyznać teraz na antenie, niech cała Polska to usłyszy. Kocham Pitbulla. Pitbull Hotel Room Service za nami w Radiu SK. 24 minuty do 17 i cały czas wrzucamy na luz, to teraz wrzucamy was. Was, którzy postanowiliście zarapować o waszych planach na weekend, nie przedłużając, po prostu jedziemy. Właściwie to oni bardziej jadą, bo zacznie Lucjan ze swoim planem i apelem właściwie też do was. Uwaga!
1: A ja w moim planie mam koszenie trawy, bo do groźnych kleszczy duże mam obawy.
0: Proszę psy zabezpieczać przed kleszczami, to jest bardzo ważna informacja. Gosia, jakie plany na weekend u ciebie?
2: Na weekend kwiatki przesadzam, tańczę i ćwiczę. Tyle tych aktywności, że ledwo je zliczę.
0: Urlop potem po tym weekendzie. I jest jeszcze on, czyli Damian.
3: Odwiedzę babcię, bo troszkę choruje, a dla tak troskliwego wnuczka jeszcze coś tam Złocisza podaruje.
0: Złocisz Złociszem. Babcia to ma już gotowe dla ciebie wszystkie słoiki, wszystkie drugie dania, dlatego że za mało na pewno, wnusiu, zjadłeś. Gdybyście chcieli rapować, to robimy wam to co tydzień w Radiu SK. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to za chwilę u nas.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
11: I po reklamie.

jak to brzmi wam gdzieś znajomo, to bardzo dobrze, bo to jest hit, ale w nowej wersji. David Guetta zdecydował się na taki remix i Just The Way You Are od Milki nabrało nowego brzmienia. A propos remixów, Escalife Remix wróciło, co oznacza, że piątek wieczór możecie spędzić w bardzo miłym towarzystwie producentów i DJ-ów, których znacie z naszej anteny, którzy przygotowali specjalne remixy, które właśnie wam gramy w piątki od godziny 20, więc najpierw gorąca 20, na którą za chwilę zaprasza was Michał Sopkowski, a zaraz potem właśnie Escalife Remix, którego nie chcecie przegapić, więc zróbcie głośniej, zaplanujcie sobie ten czas sami albo ze znajomymi i po prostu odpalcie Radio SK. I dobrego weekendu wam życzę. Michał Sopkowski do tej pory nie chciał mi zdradzić, co jest numerem jeden gorącej dwudziestki. Nigdy tego nie robi, ale wam zdradzi, obiecuję. Tuż przed godziną 20 w SK.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Capturska 10.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
7: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Ciepło zrobiło się w regionie. Nadchodząca noc ze spadkami do 10 stopni. Sobota przyniesie rozpogodzenia. 22 stopnie zobaczymy w Starachowicach, a w niedzielę gorąco do 26 kresek.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych 3 samolotów F-35.
15: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
16: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
14: Mówili fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym, znajdującym się na terenie placówki. Łatwogang już w drodze, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. To po to, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Trwa stream na razie na liczniku ponad 920 tysięcy.
17: SK Sport News.
14: To już oficjalnie. Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon. Kacper Tobiasz już wcześniej sygnalizował, że nie podpisze kontraktu. W Legii rozegrał 138 meczów.
17: SK Starachowice News.
11: I Bartosz Manicz. Szukają wolontariuszy, którzy pomogą wyprowadzić na spacer jednocześnie około 80 psów. Schronisko Tulimy Łapki w Suchedniowie jutro organizuje specjalną akcję.
18: Spacer z takim psem powinien trwać około 2 godzin.
11: A to wszystko związane z pełną dezynfekcją obiektu. Dokładne szczegóły na sk.pl. I jeszcze ważna informacja dla kibiców. Jutro ostatni mecz domowy Staru Starachowice w tym sezonie trzeciej ligi. Gramy z Podlasiem Biała Podlaska o 17.
19: Gorąca 20.
20: Kolejne piątkowe popołudnie, a nawet już wieczór, a może raczej wieczór, a może jeszcze popołudnie, biorąc pod uwagę, jak to jeszcze pięknie jest jasno tak naprawdę. 18:02 na zegarach, czas odpalić 20 waszych ulubionych hitów w tych 7 ostatnich dniach. No i oczywiście będzie sporo premier. Do takich premier należy... No właśnie, to może zacznę od tego, że 10 lat i 2 dni temu wyszła płyta Dangerous Woman od Ariany Grande, która była no, naprawdę dosyć sporym sukcesem. I na jej wersji, poczekajcie, bo teraz żebym znalazł tę wersję, bo to jest strasznie skomplikowane, bo tych wersji było kilka. North American and Deluxe Edition pojawił się numer New Better. To było wtedy przy okazji wydania. Później w 2021 roku pojawiła się jeszcze reedycja, a teraz mamy edycję z okazji 10. rocznicy i tam pojawia się numer New Better Part 2 i tutaj Ariana Grande wchodzi cała na biało i śpiewa. New Better Part 2 premierowo. Ariana Grande, Michał Sobkowski, witajcie.
21: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jak wszystko źle, jak dobrze. Bardzo dobrze nawet. To jest jedna z nowości w gorącej 20 Radia Elska na miejscu 19, więc jest dobrze. LOR, wszystko jedno, wszystko źle. Wcześniej na 20 też jedna z nowości. Dwóch dzisiejszych, więc nowości mamy już za sobą i się z nimi rozprawiliśmy. To Kygo, Khalid Griffin, czyli Save My Love. Dwie nowości za nami, a przed nami koncert Tako, takie ostatnie last-minute'owe zaproszenia na PGE Narodowy w Warszawie rozdawaliśmy dziś na ulicach stolicy właśnie. A gdybym was zaprosił na koncert Florajdy, co byście powiedzieli? Jeśli mielibyście ochotę w ramach letniej sceny progresji w stolicy, to też mogę was poczęstować. Przekonajcie mnie albo messengerowo, albo oczywiście smsowo 664-402-302. Jutro w warszawskiej progresji właśnie Florajda. Byłem w zeszłym roku na jego koncercie i to było... Koncert, nie? To było wydarzenie. Może nazwijmy to w ten sposób, to było wydarzenie. Nie zazdroszczę ochronie Florajdy, bo on biegał po całej Atlas Arenie w Łodzi, a ochrona musiała biec za nim. Czy nadążała? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. No, było mocno. Teraz będzie bardzo przyjemnie, bo to pochodzący z Belgii, znany z social mediów wcześniej, a teraz już mainstreamowo, Berre, który wydaje swój mini-album How Beautiful This Life Is. I w związku z tym mini-albumem wydaje też single. Wczoraj, dziś i jutro. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ja to myślałem, że lato to się dopiero grzeje, przygotowuje, a to już stygnie. Z 16 na 17 w gorącej 20 Radia SK, Kuba i Kuba. I stygnie lato właśnie wcześniej. Mocniejszy spadek, bo 6 miejsc na 18 Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding. Ja pragnę wam przypomnieć, że dziś po godzinie 20 legendarne SK Live Remix. Zresztą to się dzieje na po FM-ie, ale w aplikacji mamy stream i w tym momencie w streamie Meduza. Takie klimaciki. Jeśli ktoś ma ochotę, to... Nie no, teraz to słuchacie gorącej dwudziestki. Nie ma mowy. Ale później jak najbardziej SK Live Remix albo w streamie, albo po FM-ie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów. Po godzinie 22 oczywiście State of Trance, Armina Van Buren. Dziś także Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa. Tak, Bausa również w ramach naszego legendarnego SK Live Remix. Pojawia się tam również od czasu do czasu Robin Schulz, którego nowy numer Better Times z razem z wokalami od Barbs, w której płynie grecka krew, gorąca. Już teraz Robin Schulz, proszę bardzo, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pierwsze F-35 Husarz wylądowały bezpiecznie w Polsce, w Łasku bardzo konkretnie. Jazzy chyba podoba się miejsce 15, bo zabezpieczyła sobie tę pozycję na kolejne 7 dni bez zmian. Od zeszłego tygodnia Can't Denier w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Wiktor Waligura, 4 pro roku, było blisko pierwszej dziesiątki, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 11, a dziś to jest numer 16 wśród najfajniejszych numerów w Polsce. Za chwilę jeszcze smutniejszy spadek, bo z pierwszej dziesiątki, z 9 na 14, za chwilę Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Radio SK. Autopromocja. Legenda. Legenda powróciła
2: w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
13: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
18: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
17: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw

0: night's gonna be.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, zgodnie z zapowiedzią w gorącej 20 Radia SK. A ja teraz próbuję się wbić do Marka. Odbierze czy nie odbierze?
1: Halo, halo.
0: Jest, dobra, Marku, cześć, witam, Michu Sobkowski. Jesteśmy na antenie Radia SK, mój drogi, więc bądź grzeczny, witam, bądź miły, dobra? Ja tylko dzwonię bardzo krótko, żeby powiedzieć ci, że nie wiem, czy pod sceną, bo tam będziesz musiał się dopychać, ale zaśpiewasz to low, low, low, no.
1: I whistle, whistle.
0: No i bardzo, i whistle, whistle. I to wszystko oczywiście z 17-letnim synem, bo tak napisałeś, że to z nim chcesz się wybrać. Myślisz, że on nas teraz słucha?
1: Myślę, że nie, ale będzie dla niego spore zaskoczenie, że bilety na Mandaloriana do kina zamienią się na koncert.
0: Tadam! Dobrej zabawy, Marku, podczas warszawskiego koncertu w Florida, który już jutro. Pozdrowienia w twoją stronę.
1: Dziękuję, miłego dnia. Do
0: wszystkiego
1: dnia.
0: Dobrego. Marek pisał, że jest w samochodzie. To są ulubione klimaty Gipsa, a może raczej były, bo ten nowy album od Gipsa i nowy materiał to jest coś zupełnie innego. Ale a propos Gipsa, jeśli chcecie, to możecie zgarnąć diamentową płytę za album Safe i dożywotni wstęp na jego koncerty. Tak, to wszystko w ramach aukcji na rzecz Cancer Fighters. W tej chwili właśnie ten zestaw jest warty 13 tysięcy złotych. To wszystko oczywiście po kłosie tego, co robi Łatwo Gang, który teraz jedzie przez Polskę na rowerze i ma już zebrany 1 145 000 złotych. Jak ktoś chce link do tych aukcji, to zaraz mogę na Messengerku wysłać, tylko trzeba poprosić. A mówię o Gipsie dlatego, że on ma nowy numer. Ostatni dzień lata, wcale nie w ostatni dzień wiosny, będzie miał swoją premierę. W sensie już teraz. Gips, Ego i For Money i Ostatni Dzień Lata. Bardzo proszę.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Justyna na Eskowym Messengerze pisze: witam was serdecznie, mam waszą aplikację w telefonie i was słucham. No i bardzo dobrze, i dzięki temu wiesz, że Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, to jest w górę z 18 na 13, a w dół z 8 na 12 Thomas Gray i Rumors. A jak już masz apkę, to możesz na przykład odpalić sobie nawet w tym momencie stream SK Live Remix, który u nas na antenie Radia SK, legenda powraca po godzinie 20.

0: Jak słyszę ten wers, twoje dłonie na sukience, to chcąc nie chcąc wyobrażam sobie faceta w sukience właśnie. Bledka i dwa dni, no nic z tym nie zrobię. No miejsce 11 dzisiaj w gorącej 20 Radia SK, w górę z 13, przed nami pierwsza dziesiątka. Tym samym i nie będę przedłużał, tylko powiem, że warto zostać, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie męski granie orkiestra, Tame Impala i Jenny również, Alex Warren też. Zapraszam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
21: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
25: I po reklamie.
0: Starachowice na czasie.
3: Dawid Bąk, zapraszam. Weekend wystartował, a to oznacza, że do kina wjeżdżają nowości. W Heliosie Drzewo Magii, Mandalorian i Grogu oraz Pasażer. Ze starszych propozycji są Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael oraz Mortal Kombat 2. Do Skarżyska się przenosimy. Już jutro w Miejskim Centrum Kultury wystąpi kabaret Hrabi. A w Starachowicach w ostatnią niedzielę maja kolarskie święto nadciąga 10. jubileuszowa Starachowicka Strzała. Impreza kolarska, którą doskonale znacie. Po detale wbijajcie na sk.pl. Zapisy trwają.

0: Dobra, bo tu górna dziesiątka stygnie, ale mieliśmy tylko dwie nowości, więc dwa numery wypadły. Wspomnę o tym, Kygo i Khalid, czyli Save My Love na 20, a wszystko jedno, wszystko źle, wcale nie tak źle, bo na 19 to Lore. Wypadają Ebony Hollow, a także Rule i Don't Say That. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia i to był numer 15, to już wiecie, więc w pierwszej trójce mamy zmiany. Nieduże, nie rewolucyjne, a dla niektórych... Dobra, na 10. Alex Warren, Fever Dream. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.
1: Gorąca 20. 10.

0: Przypomnę, norweskie trio Bausa, numer Magnetic z miejsca 19 na 9. A to przypomnę, to chodziło mi o to, że przypomnę, że oni dzisiaj. No dobra, tak już formalnie to jutro, bo od drugiej w nocy grają podczas naszego ESK Live Remix, które startuje zaraz po godzinie 20. Jeśli macie ochotę na EDM-owe elektroniczne brzmienia, no to koniecznie z nami zostańcie. Poniekąd w tych klimatach zostajemy, bo Kaigo się nie zatrzymuje, rozpędził się już jakiś czas temu, wprowadzając chociażby do gorącej 20. Dzisiaj numer Save My Love razem z Khalidem. Teraz czas na kolejną współpracę z Danem Tymińskim, którego doskonale możecie kojarzyć z numeru od Avicii'ego. Hey Brother, to był rok 2013. Dan Tymiński w numerze Heaven On Your Mind, premierowo już teraz u Kaigo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Niech wybrzmi do końca, tak sobie pomyślałem. Bibi Rexha i Faithless New Religion, czyli spadek z czwartego blisko było podium w zeszłym tygodniu. To podium się oddala, bo to jest pozycja numer 7. Z kolei z 7 na 8 Dawid podsiadło chwilę temu i sezon. Zaglądamy do propozycji, testujemy tam raz jeszcze numer, który czekał chyba 11 lat na to, żeby zostać wydanym, ale w końcu to się udało. Wiecie już o co chodzi? Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w propozycjach.

0: Krótko i na temat, kanadyjskie duo DJsko-producenckie, czyli Loud Luxury i Zoara, czyli Colorado, premierowo w Radiu SK. Po krótkiej przerwie już tylko pierwsza czwórka z 17 na 4, czyli naprawdę, naprawdę mocno. Gibbs, Dope House i For Money, czyli Win, a później to już tylko pierwsza trójka. No może jeszcze jakaś premiera się zmieści.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
8: Sprawdź to sam, check it out.
9: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jóźrzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
11: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.

Podcast Starachowice.

0: Gibbs, Win. Na czwartym z 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zmieścimy jeszcze jedną premierę i to premierę nie byle jaką. Sony Fodera powraca razem z Libianką. Let Me Be In Your Arms premierowo już teraz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gorąca 20 Radio SK, miejsce drugie, to nareszcie na pierwszym, szanowni państwo, Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: co ta Coachella potrafi zrobić niesamowitego. 24 października 2012 roku to wtedy pojawił się ten singiel Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast. No i wtedy były nawet propozycje jak do gorącej dwudziestki, ale notowania, tak jak statystyczny Dawid mi donosi, wtedy nie trafił. To teraz nie dość, że trafił, to jeszcze wygrywa gorącą dwudziestkę po 14 latach. No lepiej późno niż wcale, jest takie polskie powiedzenie. Jakby to było po angielsku, to już nawet nie będę próbował przetłumaczyć, ale kiedyś ktoś przetłumaczy i Justinowi powie, jak go spotka, okej? Na trzecim dzisiaj Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie z piątego, z pierwszego na drugie męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nareszcie. A na pierwszym, po 14 latach prawie od premiery, Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beats. Taka jest siła. To ja przypomnę, bo to w ogóle to było tak, że była Coachella, na Coachelli był koncert Biebera, wszyscy się zachwycali, on przypominał swoje stare numery, przypominał m.in. ten stał się wiralem i o. A zaraz imprezka in the mix, nie, ale SK Live Remix jak najbardziej. Ach, te przyzwyczajenie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze remiksowanych i miksowanych hitów, później Estate of Trance, później Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa, czyli będzie się działo. Michu Sopkowski. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po 9. Cześć. Radio
1: SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie. Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, zapraszam. W weekend pogoda będzie sprzyjać wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. No i pewnie grilla odpalicie. A będzie śmiało można posiedzieć do późnych godzin wieczornych, no bo powinno być ciepło. A jeśli wolicie spędzić wieczór przy filmie, to kino się poleca. Premierowo w ten weekend Drzewo Magii, Mandalorian i Grogu oraz Pasażer. Mamy czas. Przystanek Piękna i Relaksu to hasło niedzielnego wydarzenia w Parku Kultury dedykowanego kobietom, które chcą wzmocnić swoją pewność siebie. Spotkacie się z ekspertkami. Start godzina 16.
12: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
2: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696-489-215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory – wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
7: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
10: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
5: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
6: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
9: I po reklamie.
10: Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, kłaniam się. Zdjęcie z przyjacielem i pomoc dla bezdomnych zwierząt. 7 czerwca w Starachowicach przy fontannie na Armii Krajowej odbędzie się zbiórka dla schroniska w Rudniku.
12: To mogą być koce, poduszki, a przede wszystkim karma.
11: Mówi Ola Sarzyńska Pajek z Parku Kultury. A w ostatnią niedzielę maja w naszym powiecie kolarskie święto. Trwają zapisy do jubileuszowej 10. starachowickiej strzały imprezy zaliczanej do cyklu Poland Bike Road. A i tradycyjnie kolarze zmierzą się z legendarną już ścianą Świśliną. A po więcej polecajek z miasta i regionu wbijajcie na sk.pl.

0: najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
1: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
4: For all the best in trance and progressive.

Polska Live Remix.

0: check us SwingerPass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: I po reklamie.
3: Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Przed wami Giuseppe Otto.

Deska. Live. Remix.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat mi obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.